To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Mellow Radio. Czwartek, piątek,

że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: 지빈지션치에대미오쉐메FM 아우터프로모시아
1: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy, odlot!
1: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
14: GWM. Go with more.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
22: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Wrocław. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
0: Zdrowy Wrocław.
4: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
3: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
4: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak ukłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
3: Państwo co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?
4: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0 minus. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0 minus, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0 minusem, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0 plus, no bo 0 plus, no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
3: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
4: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0 plus, tak, bo właśnie tutaj te nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która no jest drugą grupą, bo najczęściej w Polsce występuje A+, generalnie A0+, już 1% mniej, więc to jest też dosyć częsta grupa, więc najwięcej mamy dawców właśnie z 0+, ale najlepiej jak ktoś, kto oddaje, to zobaczy na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa kropelki. I kropelka już wskazuje danej grupy, czy kropelka jest pusta, czy jest migająca, czy jest pełna i w ten sposób sobie może uzmysłowić, czy powinien szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy, tak, więc tutaj...
3: Co zyskujemy oddając krew?
4: No zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie, to jest w ogóle coś, jak sobie przemyślimy. Właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje. Ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu. Ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś, może Państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też żeby, prawda, no jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, no bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki. Na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty. Wtedy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest tak, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak? No ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania. No to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna mogą poruszać się, właśnie stosując tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy, komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, no właśnie bezpłatnie. Więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie, no bo krew pełna, no to krew pełna, tak? No, oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak? Według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
3: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we Wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
5: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
6: A jak u pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
5: Tak, regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zarazili, że tak powiem.
6: A pan to we krwi?
5: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
3: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
7: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
3: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
7: Tak, jak najczęściej się da.
3: Dlaczego?
7: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
8: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
3: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
8: Przechodzimy szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
3: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
8: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
9: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy w życiu, którą na pewno robię z pożytkiem.
3: Jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
9: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
3: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
9: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli może. Wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
3: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
7: U mnie zaczęło się od tego, ja dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj z resztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz. Dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to półtora godzinki jest do oddania i, no i jest dobrze po tym.
3: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
7: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i w ogóle, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
10: No ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No, to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu wrosło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
3: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
10: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować. A to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
11: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych. Bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przylądku nadziei. To nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym, czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
3: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć po oddawaniu krwi?
7: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
3: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
7: Tak, coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać, no też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
3: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
4: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy. Podzielony jest Dolny Śląsk na 2 centra krwiodawstwa. Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny. Jakby.
3: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
4: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu. No bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe i ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia. I też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba centrum krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do centrum krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
3: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić? Krew po pobraniu jest badana. Ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób. i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
12: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
13: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
14: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
15: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza – Zdrowie, Satysfakcja i Dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. A opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
16: Zdrowy Wrocław.
17: To jest program edukacyjny przede wszystkim, skierowany właśnie do wrocławskich studentów. Mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. W związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową, czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżączce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. Okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem. Młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej edukacji seksualnej, o której się tyle mówi i ma niepełną wiedzę wyobrażeniową, głównie w takim zakresie, że a mnie to nie dotyczy. Okazuje się, że dotyczy. Dlatego powstał ten program, dlatego go przygotowaliśmy, oceniliśmy i z jednej strony idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
15: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
17: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji, albo ma jakieś objawy niepokojące, albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2,

0: oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych, w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń, i ze względu na grupę ryzyka, no, jest tym obszarem do pracy, i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, dbając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też wchodzą w wiek prokreacyjny. Chlamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży. Ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A, to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu, rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
1: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany naczczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi im nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem. Osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem i nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom dzieciakom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź

0: na żywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
1: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
0: Dzięki tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki, że to nie musi być półka dla diabetyka, bądź z innego rodzaju tam produktami wysokoproteinowymi, że naprawdę na tej zwykłej półce dla tak zwanego przeciętnego człowieka możemy sobie coś wybrać, tylko musimy wziąć taki produkt i zobaczyć z tyłu na etykiecie, ile tam jest cukru, ile kalorii ma taki produkt i nagle okaże się, że możemy spokojnie skomponować swój jadłospis, naprawdę mieszcząc się w budżecie domowym.
1: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
0: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę na czczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkańcom coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
1: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
0: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są te właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy Wrocławiam przed tym ustrzec.
1: Gdzie szukać informacji?
0: Informacji szukamy we Wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowie.
2: Zdrowy Wrocław.
1: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tak zwanej czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 425 tysięcy.
2: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
2: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
7: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
6: No właśnie, w nim się znajdujemy, aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc, bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
7: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach i na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przeniesienie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
6: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
7: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę będzie najlepsze.
6: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
7: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują, poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
6: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
7: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
6: Przetrwało wojnę?
7: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
6: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
7: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami, albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
6: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
7: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
6: Widocznych na skórze? To znaczy? Co to jest?
7: Znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. Tutaj też tak ułożone są przed wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi. To jakby te wzory się częściowo zachowały do dzisiaj, częściowo pozmieniały. To jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
6: Idziemy dalej i widzę tu ten napis: żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
7: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
6: A to obok nas, to też jakiś organ?
7: To jest ręka urwana.
6: To jest ręka?
7: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
6: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
2: Kryminalny Wrocław.
7: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgów bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary krwotoczne i niedokrwienne.
6: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
7: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
6: Te noże to narzędzia zbrodni?
7: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
6: Pewnie ciężko by powiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
7: O, ciężkie pytanie, bo tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale z takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, doznał urazu głowy i twarzoczaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
6: Ale broń też jest, widzę.
7: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową, czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. Bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
6: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
7: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym. Dział połyków, tak, czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
6: Są gwoździe?
7: Między innymi, tak. To wszystko jest wyjęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem. Przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jedna z najlepszych zbiorów, to właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
6: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
7: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
6: No i ten prysznic tutaj?
7: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
6: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
7: Ja myślę, że no zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że no mają jakieś przygotowanie, tak?
6: Damy kryminały.
7: Kryminały, oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, no to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak no na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni, oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak? I poruszeni tym, co widzieli tutaj.
6: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
10: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu, jak co roku, przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości. O tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
2: Na drogach Wrocławia.
11: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków. Tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcję. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
1: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
11: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład, jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie, ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada, przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
1: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
11: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki na te pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie patrzono, nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych 3 placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
1: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
11: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą ulicę, gdy już wiemy o tym, że tak to działa, też staramy się nie robić na ostatnią chwilę wielu rzeczy. Trzeba przemyśleć to, w jaki sposób się poruszamy. A niestety albo stety, wyjeżdżając na miasto, poruszając się, obojętnie czy samochodem, rowerem, czy pieszo, jesteśmy jednymi z uczestników ruchu i to nie jest tak, że my możemy sobie robić wszystko, bo innych nie ma. Jesteśmy po prostu częścią tej transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
1: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
11: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic, z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg i utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
1: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych tych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
11: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak wywiozą samochodem, to będzie bezpieczniej, a to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam duży problem...
1: Żyjemy w dużym mieście, no to już jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
11: Dokładnie. Natomiast tam umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu, teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby, i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy dzwonić, bo ta traska jest już węższa przy żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak odprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakieś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
1: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
2: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie. Przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
15: 3,17,41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
19: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
16: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
2: Ciekawy Wrocław.
20: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn. Jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
21: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
6: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
20: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
21: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszę o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby spoza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest to oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
6: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
21: 5 grudnia 2015.
6: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
20: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
6: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
21: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli, no i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
6: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis, to znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży.
21: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich, następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
6: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
21: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
6: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
0: Ekologia we Wrocławiu.
6: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
21: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
6: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
20: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
21: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarzy, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku, to też jest bardzo ciekawy temat.
6: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
20: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsurowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
6: A w twoich opowieściach, Gracjan?
21: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
6: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
21: No to przede wszystkim w strefie stany wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie człowiek i woda.
20: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
6: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
21: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica, i są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
6: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
20: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się, i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
6: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
20: No myślę, że dobry, zwłaszcza w ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji. To jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
6: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
20: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z lotu ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
21: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
6: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
21: Często są na przykład osoby, które pamiętają Wielką Powódź w 1997 roku, mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia, Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? Więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę, no dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
20: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
6: Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
21: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
20: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
6: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
22: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym jak skończą ten nowy kierunek będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
0: Edukacja we Wrocławiu.
23: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli o co się rozchodzi.
1: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
23: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie w pracy z pacjentami od tego zaczynamy, czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest i często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku, a winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym i myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
1: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie no, ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga no, po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychologów.

0: Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, no bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić. Ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać w jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. One oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
1: No to też zdrowie psychiczne dzieci. I tutaj też nie dzieje się dobrze.
0: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. My też mieliśmy tutaj taką kampanię nawet do studentów, mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy, czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną, zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
1: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach, to albo było tak umniejszane, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
0: Tak, takich komunikatów jest wiele, też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, jak ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
1: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
0: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takim, takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to jest potem kwestia podyplomowa do rozwiązania. rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także w pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to

0: też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
1: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
0: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Także my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
1: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
0: Na razie zaczynamy, startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali. I nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
2: Edukacja we Wrocławiu.
1: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich, to osoby poniżej 24 roku życia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Jak to się stało, że jedyne w kraju Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajduje się właśnie u nas, we Wrocławiu? Czy warto się tam wybrać i co można tam zobaczyć? O tym teraz u nas.
2: Muzea we Wrocławiu.
7: Agata Matyszok-Nyckowska, kustosz Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.
8: To jest muzeum unikalne pod, myślę, wieloma względami. Jest tak, że ono jest jedynym takim muzeum w Polsce teraz, rzeczywiście?
7: Tak, jest jedynym muzeum takim w Polsce o profilu, który zajmuje się gromadzeniem pamiątek i opracowywaniem historii Poczty Polskiej i właściwie zawsze było. I większość państw na świecie i w Europie ma takie swoje jedno muzeum, które zajmuje się pocztą w danym państwie.
8: A jak to się stało, że to muzeum jest we Wrocławiu, a nie w stolicy?
7: To jest efekt zawirowań powojennych, bo muzeum zostało założone w 1921 roku w Warszawie, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po długim okresie pod zaborami. Stwierdzono, że jest taka potrzeba, żeby gromadzić pamiątki po Poczcie Polskiej, ponieważ poczta miała już bardzo, bardzo dużo lat. Poczta Polska, taka państwowa, istnieje od połowy XVI wieku. No i należałoby się tym zająć, to opracować, żeby to nigdzie nie zginęło. I w 1921 roku w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Poczty i Telegrafów założono tam Muzeum Poczty i Telekomunikacji Polskiej. I to muzeum istniało przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. W okresie II wojny światowej zostało zamknięte, ale starano się tam zabezpieczyć zbiory. I zaraz po zakończeniu II wojny światowej otwarto je w Warszawie. Pod koniec lat 40., początek lat 50. muzeum zamknięto, podobno z powodu braku lokalowych. Przez jakiś czas muzeum było zamknięte, ale staraniem pocztowców lwowskich, którzy wówczas rezydowali we Wrocławiu, znaleziono tutaj siedzibę i przeniesiono muzeum do Wrocławia. Dlatego, że po prostu tutaj była siedziba, w której znajdujemy się do tej pory. To jest stary gmach Poczty Głównej, taki po niemiecki pocztowy bank czekowy, który został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku i zawsze należał do poczty. I zaraz po zajęciu przez Polaków Wrocławia tutaj również założono urząd pocztowy. Także siłą rzeczy zapoczątkowano tutaj działalność muzeum we Wrocławiu. W tej chwili na samej górze, na szczycie, na tej koronie wieży znajdują się urządzenia telekomunikacyjne, przekaźniki telewizyjne. Natomiast przez jakiś czas w latach 60. znajdowały się tam urządzenia, które zagłuszały Radio Wolna Europa i parę pięter poniżej pracowały telefonistki, panie, które obsługiwały te urządzenia i aby nie rozumiały tego, co było przekazywane przez Radio Wolna Europa, to były Rumunki albo Czeszki. Wiele osób nas pyta, pamiętających tamte czasy, czy mamy te urządzenia, to dodam od razu, że nie mamy tych urządzeń szyfrujących.
8: No właśnie, a co państwo mają? Bo to jest duża opowieść i pewnie ogromne zbiory.
7: Tak, no mamy, zajmujemy się historią poczty i historią telekomunikacji, bo na początku była poczta, a z czasem dołączyła do niej również telekomunikacja, która przez bardzo długi czas, zarówno w Polsce, jak i na świecie, była związana z instytucją poczty. I mamy wszystkie pamiątki dotyczące Poczty Polskiej, które udało nam się zgromadzić, które wcześniej przynosili do muzeum darczyńcy i założyciele. Podobnie pamiątki związane z telekomunikacją, ale również z takim przekazywaniem wiadomości na odległość, na przykład takie jak radio, telewizja, stare gramofony, adaptery. Mamy pamiątki związane z filatelistyką i właściwie wszystkim, czym filatelistyka się zajmuje, ponieważ jest to tak ogromna dziedzina, że można by stworzyć odrębne muzeum znaczków. Takowe się znajdują na świecie. U nas na szczęście zajmujemy się tym również my.
8: A jak te znaczki się przechowuje? Bo widziałam takie specjalne gabloty, takie wyciągane z szafy, jak to powiedzieć?
7: Tak, to są specjalny system pokazywania znaczków pocztowych, który zaprojektowaliśmy na nasze potrzeby, dlatego żeby zmieścić tam jak najwięcej znaczków i żeby one były bezpiecznie mogły być pokazywane przez dłuższy czas, ponieważ znaczek na podłożu papierowym jest bardzo wrażliwy na temperaturę, na światło, na właściwie wszystkie czynniki zewnętrzne, dlatego znaczki są przechowywane w gablotach, które są w takim systemie wysuwanych szaf. Także można wysunąć, obejrzeć i schować go z powrotem. No oprócz tego większość znaczków przechowujemy w magazynach, w specjalnych papierowych oprawach, oczywiście też w szafach zamkniętych, gdzie jest monitorowanie klimatu.
8: A dużo znaczków państwo mają?
7: Mamy dużo, bardzo dużo znaczków, ponieważ gromadzimy wszystkie znaczki polskie, które zostały wydane, znaczki, które nie zostały wprowadzone do obiegu. Oprócz tego gromadzimy również znaczki zagraniczne. Tych znaczków też mamy bardzo dużo, także gromadzimy ogromne ilości. Oprócz tego mamy jeszcze akcepty, próby druku, czyli całą taką ścieżkę, która pokazuje, jak dany znaczek został wyprodukowany.
8: A jeśli chodzi o telekomunikację, jakie eksponaty budzą tutaj największe zaciekawienie?
7: Największe zdziwienie i zaciekawienie wśród młodzieży i dzieci budzą telefony z lat 70., 80., gdzie jest tarcza do wybierania numeru. Dzieci nie wiedzą, jak korzystać z tarczy do wybierania numeru. Nie wiedzą, nie kojarzą, że słowo wykręcić numer wzięło się właśnie stąd, że kiedyś telefony miały tarcze. Mamy telefony, najstarsze nasze telefony to są takie pierwsze telefony, które pokazały się w Polsce i to są telefony, gdzie nie było jeszcze w ogóle tarczy czy innego urządzenia do wybierania numeru, ponieważ podawało się ustnie telefonistce numer abonenta, z którym chcemy się połączyć i ona przez centralę ręczną to robiła, łączyła. Dopiero w latach późniejszych, kiedy pojawiły się już centrale automatyczne, pojawiło się urządzenie do wybierania numeru i pierwsze to była ta tarcza telefoniczna, która dopiero w latach 90. została wymieniona na przyciski. Natomiast teraz, w obecnej chwili, kiedy dzieci posługują się i młodzież smartfonami, gdzie w ogóle numer można również wywołać głosowo, to jest to funkcja dla nich nieznana, także nie wiedzą, do czego służy tarcza i nie wiedzą, jak obsługiwać tą tarczę. Nie wiedzą, którą stronę kręcić.
8: Z takich większych eksponatów Państwo mają też dyliżanse.
7: Tak, jako jedyni w Polsce mamy dwa dyliżanse pocztowe do przewozu osób i jeden powóz konny do przewozu przesyłek.
6: Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdziecie w budynku poczty przy Krasińskiego, niedaleko Galerii Dominikańskiej. A teraz przenosimy się do muzeum, które rzadko można odwiedzać. Nam się to udało, a chodzi o Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Ciekawy Wrocław.
9: Doktor Zygmunt Domagała, profesor uczelni, dziekan filii w Wałbrzychu, a przede wszystkim pracownik wieloletni Zakładu Anatomii Prawidłowej, przez wiele lat zajmujący się Muzeum Anatomicznym.
8: W którym teraz jesteśmy i to wcale nie jest takie oczywiste, że ja mogę się tu znaleźć. To znaczy wrocławianie na co dzień rzadko mogą odwiedzać to muzeum.
9: Tak, rzeczywiście to formalna nazwa sugerująca, że jest to muzeum. W rzeczywistości jest to bardziej sala dydaktyczna, która kiedyś w czasach przedwojennych pełniła funkcje muzealnicze. Tak, w tej chwili jest bardziej salą otwieraną okazjonalnie.
8: No i pan doktor będzie naszych słuchaczy teraz przewodnikiem po tym muzeum, o którym będzie pan doktor opowiadać tym, którzy go nie widzą, więc jeszcze trudniej. No właśnie, bo nie ma tu wstępu na co dzień, ale jest co zobaczyć, jak tak widzę po pierwszym spojrzeniu.
9: Tak, muzeum miało trudną historię, bo ono w założeniach było inne, ale w tej chwili jest, można powiedzieć, trochę bardziej spolonizowane. A bo początkowo zostało stworzone przez Breslau Uniwersytet, tak jak wszystko we Wrocławiu, z dedykowaną funkcją pokazywania pewnego rodzaju nieprawidłowości anatomicznych. Z czasem to muzeum zmieniło się w bardziej czysto anatomiczne, więc zaczynamy od zapoznania się ze szkieletem.
8: Tych szkieletów tutaj jest sporo właściwie.
9: Tak, bardzo dużo. Z pewnością przekraczamy 200 osób zmarło i z nich całe lub częściowe szkielety są wykorzystane, bo to nie jest tak, że za każdym razem widzimy cały szkielet człowieka. Nas z perspektywy anatomii interesują bardziej detale niż całość.
8: No właśnie i detale, poszczególne fragmenty ciała też są tu ukazane.
9: Tak, no bo drugim etapem są fragmenty ciała. Przy czym to jest też muzeum, trochę pokazujące historię preparatyki anatomicznej, bo preparat anatomiczny to już jest dzieło artystyczne. To nie jest ciało człowieka, to jest przekształcone ciało człowieka w kierunku już działania artystycznego, dlatego pierwsi anatomowie wywodzili się, zresztą wiemy, Leonardo da Vinci, z szeroko pojętego takiego ruchu artystycznego, czyli widzimy różnego rodzaju preparaty, w różny sposób wykonane i w różny sposób zakonserwowane te preparaty i części ciała, jak i także całych ciał, ale te całe ciała będą zmumifikowane.
8: No właśnie, to dlatego niektóre są takie ciemne?
9: Tak.
8: Przechodzimy do tych ciemnych. Ciemny.
9: Tak, one tutaj przyjechały, to jest w ogóle ciekawa historia, no bo przecież Uniwersytet Wrocławski nie ma tylu lat, ma 200. No, z dodatkami może 250 można by było to zliczyć. One przypłynęły barkami w nowożytności, ale jednak z naszej perspektywy bardzo, bardzo, bardzo dawno temu z szeroko pojętego centralnej części Niemiec. Tam zostały przetransportowane Odrą w górę, to też warto docenić, w górę rzeki, w stronę Wrocławia, właśnie żeby wyposażyć nowo budowane muzea anatomiczne.
8: Co jeszcze tu mamy, idąc dalej?
9: Mamy także preparaty pokazujące anatomię głowy i szyi, w tym także takie preparaty trochę z pewną legendą, bardziej miejską legendą romantyczną, gdzie jeden z zmarłych, znajdujących się tutaj u nas osób, mając zmarłych wiele lat temu, no dostał się do naszego muzeum z uwagi na to, że niefortunnie przeżył wypadek komunikacyjny. Jeden z pierwszych wypadków komunikacyjnych, czyli kontaktu konnego tramwaju z, no można powiedzieć, trochę zagubionym pieszym, który przebiegał przez ulicę, w wyniku czego tego zderzenia ten człowiek zmarł. Ale dlaczego jest to taka romantyczna historia? Bowiem wiemy, że próbował nabyć kwiaty dla swojej narzeczonej. I jego fragment, jego ciała znajduje się tutaj w naszym muzeum. Mamy też płuca w różnym stanie, także takie ciemne płuca, które zawsze wszyscy odwiedzający sugerują, że są płuca palacza. No niestety to są płuca wrocławianina, czyli osoby, które mieszkało w szeroko pojętej dolinie, w którym było wiele zanieczyszczonego powietrza, głównie pochodzącego od różnego rodzaju stałych środków służących do opalania, czyli węgiel, drewno.
8: Czyli wszyscy mamy takie płuca, takie czarne?
9: Prawdopodobnie czarne płuca mamy wszyscy, w lepszym lub większym stopniu, ale one są po prostu ciemne i ten Wrocław miał ten problem od czasów nawet przedwojennych. Specyfika po prostu położenia miasta w dolinie z ograniczoną wymianą powietrza. Natomiast idąc dalej wchodzimy w etap rozwojowy. I ten etap rozwojowy to jest etap pokazujący, jak rozwija się ciało człowieka jeszcze zanim pojawi się człowiek na świecie. I tam znajdują się bardzo trudne te preparaty. Trudne dla nas, dlatego że pokazują zmarłego człowieka jeszcze, który nie miał szansy zapoznać się światem, prawda? Umarł zanim mógł opuścić jamę macicy. I te preparaty są trudne, ich było dużo więcej, ale niestety w 1945 roku zostały zniszczone. Takie mamy podejrzenia, prawda? Że zostały zniszczone być może nawet w trybie celowym lub po prostu w celu pozyskania płynu konserwującego. Brzmi to bardzo brutalnie, ale to są wszystko pewnego rodzaju opowieści zasłyszane. Nie mamy na to 100% dowodu, czy żołnierze zwycięskiej armii tutaj te preparaty opróżnili z konserwującego alkoholu. No tego rodzaju opowieści są. Natomiast ten budynek nie był zniszczony w czasie II wojny światowej, więc te zniszczenia, które zostały tu wewnętrznie stwierdzane, no musiały się zdarzyć po odejściu Niemców, a przed przyjściem Polaków. Dlatego, że Polacy naukowcy wiedzieli i doskonale znali, jaki rodzaj wyposażenia w tym wybitnym, wyróżniającym się muzeum był. I on nie dotrwał do czasów końca 1945 roku, bo to jest ten okres kilku miesięcy tego okresu, gdzie nie było skutecznego zarządzania bezpieczeństwem muzeum.
8: Jest trochę takich opowieści, sekretów wokół tego muzeum?
9: Tak, no jest oczywiście. Anatomia europejska w okresie szeroko pojętego nazizmu była w głębokim kryzysie. I na pewno nasz zakład w tym kryzysie też był. Też wiemy, że był zarządzany przez przestępcę, przez zbrodniarza niemieckiego. Więc prawdopodobnie tutaj także były realizowane niewłaściwe, nieetyczne zachowania. Dlatego w tej chwili, w polskich czasach, my jesteśmy bardzo wrażliwi na ten aspekt. Ale to właśnie wynika z tej historii tego zakładu, żeby nigdy takie zdarzenia się nie powtarzały, czyli takie zdarzenia, które wiązały obecność w zakładzie osób, które nie chciały się w tym zakładzie znaleźć i przede wszystkim ofiar systemu, które były tutaj sekcjonowane w całkowicie nielegalny sposób. Także dla prawa Rzeszy Niemieckiej III, bo to prawo miało swoje procedury, brutalne, ale miało, to nawet te brutalne procedury były tutaj niedochowane.
8: Okazję, by sami odwiedzić Muzeum Anatomii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, macie podczas takich wydarzeń jak na przykład Dolnośląski Festiwal Nauki.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Czy wiedzieliście, że od 15 lat Unia Europejska ma swoje oficjalne przedstawicielstwo we Wrocławiu? Komisja Europejska ma swoje główne przedstawicielstwa w stolicach wszystkich państw członkowskich. Natomiast biura regionalne działają jedynie w kilku europejskich miastach poza stolicami. Między innymi w Barcelonie, Marsylii, Mediolanie, Monachium i właśnie we Wrocławiu. W Domu Europy pracownicy informują mieszkańców o unijnych programach, o unijnym prawie, ale też organizują debaty z widokiem na Europę. Prowadzą też bezpłatne lekcje i warsztaty dla dzieci i dla studentów. Moją gościnią jest dzisiaj Joanna Sterzyńska-Lindberg, dyrektorka przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
14: Przydatne dla mieszkańców Wrocławia.
15: Dom Europy to jest taka komisja, parlament,
14: moment i punkt informacyjny, do których można w każdej chwili przyjść. Dom Europy przede wszystkim jest otwarty. Tutaj my z jednej strony organizujemy eventy, debaty, te tak zwane debaty z widokiem na, bo jesteśmy przy ulicy Widok 10 we Wrocławiu, a z drugiej strony też wychodzimy z naszą ofertą poza budynek. Jest nas, że tak powiem, wszędzie pełno. Po pierwsze nasz wspaniały punkt informacyjny, pozdrawiam tutaj, to jest taka ekipka, która chodzi po szkołach, po różnych wydarzeniach młodzieżowych i to są setki lekcji europejskich na różne tematy, nie tylko ogólnie o Unii Europejskiej, ale też w ogóle o politykach unijnych, także to jest taka pierwsza część działalności, a my z kolegami z parlamentu robimy właściwie też dużo eventów zewnętrznych, na przykład mamy taką serię Cyberchat o dobrostanie w internecie dla młodzieży, to jest taka nasza kampania jesienna, w tym roku też się zacznie i w trakcie tych eventów nauczyciele, młodzież, specjaliści, ale również specjaliści nie tylko od internetu, ale też wokół ochrony zdrowia będą dyskutować, co najlepiej, że tak powiem, jak najlepiej podejść do tego tematu i będziemy też mówić o politykach unijnych, bo taka właściwie jest nasza główna rola, pokazać Europę, pokazać polityki europejskie i pokazać jakby ich bogactwo, że w każdej sferze właściwie działania Europa jednak coś proponuje.
15: To jest takie daleko wysunięte ramię Brukseli i waszym zadaniem jest promocja tej Unii Europejskiej?
14: Można powiedzieć, to jest taka potrójna rola, bo z jednej strony my mówimy o politykach, tak? Także jeżeli na przykład jesteśmy dosyć obecni na takich dużych wydarzeniach, kongresach tutaj na Dolnym Śląsku, ale też poza, jeżeli są jakieś kongresy gospodarcze, to mówimy o politykach gospodarczych. Jeżeli są to wydarzenia, powiedzmy, polityczne z zakresu bezpieczeństwa, no to wtedy te inne polityki. Jeżeli to są kongresy młodzieżowe, w których jesteśmy bardzo obecnie, mówimy o politykach młodzieżowych. To jakby taka jedna rzecz, ale druga nasza rola to jest też słuchanie, patrzenie, obserwowanie tego, co się dzieje, przynoszenie tych informacji do Brukseli, taki strukturalny dialog zarówno z władzami, ale też z NGO-sami, z uczelniami, no z wszystkimi partnerami, którzy też do nas przychodzą, ale których my znajdziemy i muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo ciekawa część mojej pracy, bo poznaje się coraz to nowe aspekty i tu jakby taka trzecia rola też zrozumienie, to jest może najciekawsze, jak polityki unijne rezonują na tym gruncie lokalnym i regionalnym, bo my robimy eventy w małych miejscowościach też tam rozmawiamy, bo znamy bardzo dużo burmistrzów, małych szkół i wszędzie można się czegoś nauczyć, jak ta Unia dotarła, co ta Unia zrobiła, a może czegoś nie zrobiła, a gdzie jest jakiś potencjał na współpracę.
15: To porozmawiajmy o tej współpracy Unia. Jesteśmy we Wrocławiu, no to Wrocław. Część takich rzeczy bardzo oczywistych widzimy gołym okiem. Na przykład remont jakiegoś budynku, spektakularna inwestycja, jest tabliczka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Ale gdzie jeszcze możemy zobaczyć taką działalność unijną? Gdzie jeszcze ta Unia Europejska we Wrocławiu jest widoczna?
14: Myślę, że jest bardzo wiele takich obszarów, z których nie zdajemy sobie sprawy. W ogóle a propos tych dużych szyldów unijnych, tak one są wymogami jakby przy tych dużych inwestycjach infrastrukturalnych z funduszy spójności. Ludzie je widzą, nie zawsze je zapamiętują. To jest w ogóle temat na osobną dyskusję. Natomiast no, chociażby programy badawcze, tak, Horyzont i inne programy, które pomagają naukowcom uczelni wrocławskich. Mam bardzo dobry dialog właściwie z wszystkimi uczelniami na temat wdrażania tych projektów. Też staramy się zrozumieć, jakie są bariery, jak Polska może lepiej uczestniczyć na przykład w Horyzoncie Europa, bo myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Polska jest takim krajem, który dopłaca do swojego uczestnictwa w Horyzoncie Europa, także ambicje na następne lata. Polska może lepiej korzystać, tak, z takiego programu. Myślę, że jest bardzo dużo tych programów, które nie mają tabliczek typu Erasmus. Też bardzo duży temat dla nas. W przyszłym roku zresztą we Wrocławiu w kwietniu odbędzie się wielka erasmusowska impreza światowa i my jako przedstawicielstwo regionalne, czyli to przedstawicielstwo tutaj w Dolnośląskim, już mamy nawiązaną współpracę z organizacją Erasmusa i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni w ogóle i w przyszłym roku w kwietniu my jako przedstawicielstwo też będziemy w tym wielkim święcie Erasmusa uczestniczyć. Erasmus to jest właściwie taki jeden z bardziej znanych programów europejskich. Polega on na finansowaniu wymiany uniwersyteckiej, ale też już właściwie późnoszkolnej i finansowaniu tej wymiany. To są bardzo łatwe partnerstwa między uniwersytetami, między szkołami, nie tylko dla studentów, też dla doktorantów, dla kadry uniwersyteckiej. No i to jest ogromny sukces. To się tam liczy w dziesiątkach milionów właściwie uczestnictwo osób, co bardzo ważne, osób, które dzięki Erasmusowi wyjechały albo które przyjechały też już coraz częściej do Polski, tak? Bo Wrocław ma bardzo dużo erasmusowców, którzy przyjechali z daleka już, właściwie też spoza Europy. Także w przyszłym roku w kwietniu, proszę Państwa, wielka feta erasmusowska we Wrocławiu.
15: Na pewno takie społeczne też projekty. Tam też nie ma takich tabliczek, a bardzo dużo takich społecznych rzeczy się dzieje. Senioralne polityki, właśnie takie młodzieżowe, o których Pani też wspomniała.
14: Tak, no właściwie ten budżet unijny, on jest taki podzielony mniej więcej, że 1/3 to są właśnie te fundusze strukturalne, 1/3 to jest wsparcie polityki rolnej, tak? Także to już nie jest ani Wrocław, ani duże miasta, ale poza miastem bardzo, bardzo silnie się to czuje. Oprócz pieniędzy są też oczywiście polityki, jest też dyskusja, są działania antydyskryminacyjne, są dokumenty legislacyjne antydyskryminacyjne. Zresztą teraz dyskutowaliśmy we wrocławskim ratuszu na takiej konferencji Rad Kobiet na temat właśnie tych narzędzi unijnych, które zostały zaakceptowane przez wszystkie państwa, mianowicie dyrektywy na temat równości w życiu zawodowym i prywatnym. Tak, to jest tak zwana droga do. Państwa członkowskie dogadały się na przykład, jeśli chodzi o długość urlopów macierzyńskich, tacierzyńskich, tam te standardy europejskie są. Tak samo ta dyrektywa o luce płacowej, czyli transparencja wobec nierówności na rynku pracy, to jest taka trochę, powiedziałabym, eksperymentalne, nowe wykorzystanie prawa europejskiego. Oczywiście Unia nie ma prawa powiedzieć żadnej firmie, ile ma płacić swoim pracownikom, ale jak się pokaże, że tak powiem, transparentnie pewne przychody różnych grup, to myślę, że do pewnych wniosków zacznie się jednak dochodzić. Także tych instrumentów jest bardzo dużo. Programy senioralne, no jest to wiadomo, no, rosnąca grupa we wszystkich populacjach europejskich. Seniorzy to są też ludzie ogromnie kompetentni. To są ludzie, którzy przez dekady zdobywali kompetencje. My widzimy, że różne kraje europejskie w różny sposób do polityki senioralnej podchodzą. Na przykład proponują takie czasowe zatrudnienie po emeryturze. W Polsce to też istnieje i to nie jest tylko ze względów finansowych. To jest też, żeby zatrzymać kompetencje w firmie. Są na przykład programy, które finansują walkę z wykluczeniem cyfrowym. Także myślę, że można my to bardzo długo mówić. My mamy zresztą też takie specjalne kampanie wykazujące jakby korzyści z Unii. To zresztą robią też fundusze informacyjne we wszystkich województwach. Także jest tego bardzo dużo, ale myślę, co to jest ciekawe i co przez te 20 lat się wytworzyło i tak jak ten kraj się zmieniał jednak bardzo mocno, to jest, my może nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, ale ma to mocny wymiar regionalny. Przecież te fundusze strukturalne, ta gigantyczna ilość pieniędzy była wdrażana przez samorządy. Tak? Tutaj zawsze duży szacunek dla samorządów, bo to ogromna praca. Udało się ten kraj zmienić.
15: Takim jednym z priorytetów na pewno jest europejski plan walki z rakiem. Demografia i statystyki są nieubłagane. Te nowotwory nas dopadną. Ten priorytet europejski też musi być widoczny we Wrocławiu.
14: Tak, i właśnie dlatego my już od lat współpracujemy w tym temacie. Unia Europejska ma europejski plan walki z rakiem i tam jest bardzo dużo inicjatyw. Natomiast my tutaj we Wrocławiu mamy ogromną przyjemność, bo współpracujemy z fundacją, która wspomaga ozdrowieńców, bo leczenie to jest jedna rzecz, a powrót do normalnego życia to jest druga, bo to są, proszę Państwa, takie problemy jak koszty ubezpieczenia, problemy z uzyskaniem

0: tytuł. Tam jest cała masa rzeczy i nagłaśniamy to, organizujemy inicjatywy.
1: Wśród priorytetów na pewno unijnych na najbliższe lata jest zdrowie psychiczne. I tutaj taki szczególny nacisk to właściwie wybrzmiało w orędziu Ursuli von der Leyen na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
0: Dziękuję za pytanie, ponieważ jest to taka właściwie, to tak pokazuje trochę, ta polityka pokazuje bardzo dobrze, jak Europa działa, bo Unia Europejska właściwie już 20 kilka lat prowadzi programy w sprawie ochrony bezpieczeństwa, ale też dobrostanu dzieci w internecie. Jest taki program Safer Internet, bezpieczny internet, który już pod koniec lat, czy na początku lat 2000 uruchamiał pierwsze takie linie telefoniczne, gdzie młodzi ludzie mogli dzwonić i skarżyć się. To jest podłączone do policji, to jest podłączone pod różne serwisy, tak jak powiedzmy te linie telefoniczne, gdzie można wsparcie prosić i do dzisiaj Unia to finansuje, ale jednocześnie tak jak 10-15 lat usiłowało się dyskutować z Big Techami, żeby one jednak może się zorganizowały i te swoje produkty ulepszyły pod względem bezpieczeństwa, bo to jest kwestia bezpieczeństwa. Tak jak samochody są o wiele bezpieczniejsze 15 lat temu, dziecko w internecie jest prawie dokładnie tak samo wystawione na różne ryzyka, jak było 15 lat temu. Także to jest kwestia środków i dlatego Unia Europejska w tej chwili przeszła już na stronę twardego prawodawstwa, ponieważ te dyskusje z firmami nie dały efektów. Tam trochę te filtry rodzicielskie tak zwane, to jest właśnie efekt takiego jakby samoregulowania się czy koregulowania, ale w tej chwili to już właściwie i przez te akty o usługach cyfrowych, przez tą konieczność raportowania, przez kary, ale też to, co zapowiedziała przewodnicząca, ten EU Kids Act i oczywiście to, co robi sztuczna inteligencja w tej chwili z naszą obecnością w internecie. W tej chwili już właściwie nie ma czasu, żeby czekać, aż druga strona coś zrobi, także Europa będzie tutaj liderem prawdopodobnie znowu, tak jak była 20 kilka lat temu.
1: Wy co roku jesienią trochę te dzieci bierzecie pod opiekę. Co przedstawicielstwo Unii Europejskiej we Wrocławiu będzie robić? Co to za kampania? Co to za akcja?
0: To jest właściwie już któryś raz z rzędu nasza kampania CyberChat. To są konferencje dla nauczycieli, dla młodych ludzi. One mają za cel pokazanie różnych metod walki z nienawiścią w sieci i z dezinformacją i jak się lepiej organizować. Mamy takie na przykład warsztaty dla nauczycieli. W tym roku będziemy mieli warsztaty dla studentów też, ale też będziemy mieli, i tu już to bardziej nawet w stronę dorosłych, będziemy mieli warsztaty dla samorządowców, tak, bo samorządowcy też z tym hejtem w sieci muszą się mierzyć w sposób zupełnie straszny.
1: W momencie, kiedy w Europie jest coraz więcej takich ognisk politycznych antyunijnych, ta wasza praca edukacyjna, ta wasza praca taka, że świecicie latarką na tę Unię Europejską i pokazujecie, co ta Unia Europejska robi, jest dzisiaj chyba bardziej potrzebna niż kiedykolwiek do tej pory.
0: Myślę, że tak, ponieważ to zresztą to nic oryginalnego. Pewne rzeczy są oczywiste. To mi ktoś powiedział w rozmowie, że jak ktoś mieszka przy torach, to nie słyszy pociągów. Także ta kolejna tablica o 2x2 metry, że coś sfinansowała Unia Europejska, zobaczyć to nie jest zapamiętać, tak? A zapamiętać to też nie jest zaakceptować. To są takie bardzo długie procesy. Także tak, my staramy się po prostu w miarę naszych, te przedstawicielstwa regionalne są mniejsze od tych przedstawicielstw w stolicach, ale staramy się maksymalnie właśnie rozmawiać z bardzo zróżnicowaną publicznością. Dlatego wychodzimy do mniejszych miejscowości, gdzie te podziały polityczne już nie są takie same, nie są takie jasne, gdzie właściwie i to, co widać bardzo mocno, to jest ten dystans do instytucji. Likwidujemy pewien dystans. Po obu stronach są ludzie, tak? I w instytucjach są ludzie i w terenie są ludzie i warto, żeby dawać taką okazję, żeby porozmawiać i wytłumaczyć tę Europę lepiej i może tak ją trochę oswoić tak naprawdę, bo większość ludzi zna Europę jako bankomat i to myślę jest ten problem.
2: Istotne dla Wrocławia.
1: Punkt informacyjny Unii Europejskiej we Wrocławiu znajduje się w Domu Europy przy ulicy Widok 10.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Po reklamie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
9: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. UFO, Gwiezdne Wojny, kosmos, ale też natura, rośliny. Takie hasła pojawiają się często przy opisywaniu budynków projektowanych przez Witolda Lipińskiego. Posłuchajcie, gdzie we Wrocławiu i gdzie na Dolnym Śląsku znajdziecie realizację jego śmiałych pomysłów.
2: Wrocławianie z pasją.
10: Michał Duda, Muzeum Architektury we Wrocławiu. Myśmy w tych latach 60. bardzo mocno poszukiwali siebie i trochę redefiniowaliśmy te ziemie, na które nie tak dawno znowu przyjechaliśmy i szukaliśmy jakichś takich ważnych rzeczy, które można dołożyć po to, żeby trochę po swojemu ukształtować krajobraz kulturowy. No i wśród tych wszystkich projektantów, którzy w to byli zaangażowani, był też Lipiński, który odstawał od nich zupełnie, bo po pierwsze zupełnie nie dał się wtłoczyć w taką produkcję masową architektury. On na początku swojej kariery zatrudnił się w miasto projekcie, ale jak miał zaprojektować blok mieszkalny, to powiedział, że to zupełnie projektowanie gołębników dla ludzi to nie jest rzecz, w której on się widzi. No i zaczął projektować kosmos. Zaczął od swojego własnego domu Iglo, a później no było, chyba pojawiła się ta realizacja, która stała się dla niego przepustką, przynajmniej częściową, do takiej kariery przynajmniej polegającej na współpracy z wielkimi inwestorami. Tą inwestycją było oczywiście obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce, czyli ta kompozycja z trzech dysków kosmicznych, które tam na najwyższej górze naszego regionu wylądowały. I chwilę po tym zaczęła się ta niesamowita przygoda pracy właśnie z przemysłem, z kombinatem Turoszów pod Bogatynią i z przemysłem miedziowym w Zagłębiu. I to było niesamowite w ogóle co do zasady, bo to potępiamy w czambuł tamte czasy, a one miały parę fajnych aspektów, między innymi chociażby taki, że wielki przemysł inwestował to, co zarobił, również w swoich pracowników. Tak właśnie powstał ośrodek w Rokitkach, ośrodek wypoczynku świątecznego.
9: Znalazłam takie porównanie z inną realizacją Lipińskiego, z domem Mir.
10: Tak, na wrocławskim Zaciszu, Zalesiu, mieszkańcy Wielkiej Wyspy po raz kolejny mnie skrytykują, bo ja nigdy nie pamiętam, gdzie kończy się jedno, zaczyna drugie. Tak, on jest bardzo podobny, on też jest taką, w przeciwieństwie do Igla, który jest taki bardzo monocentryczną kopułą, która pod jednym sferycznym dachem koncentruje wszystkie funkcje domu. Zarówno Mir, jak i obiekty w Rokitkach są raczej obiektami podłużnymi, jakby takimi budowanymi z zestawienia kolejnych prefabrykowanych lub odlewanych na miejscu odcinków paraboloidy, no, ale wystawa, którą pokazywaliśmy, publikacja, która jej towarzyszyła, pokazuje, że wyobraźnia Lipińskiego była nieskończona, jeśli chodzi o te cienko powłokowe formy sklepione, bo każda z nich w pewien sposób jest jakoś unikatowa pod względem konstrukcyjnym, plastycznym, architektonicznym. No a myślę, że to jest w ogóle super, że tego Lipińskiego my już trochę znamy, a ciągle jeszcze można go odkrywać, bo Legnica to jedno, ale z Legnicy już niedaleko do Lubina, a tam wśród krzaków dawnego Małomickiego Zalewu znajduje się jeszcze jedna pozostałość po twórczości Lipińskiego, tym razem w ogóle nie sklepiona, bo jest to taki brodzik z pięknymi wysepkami, wspaniałą fontanną. Brodzik już dzisiaj bez wody, ale w dalszym ciągu można się zachwycić tą pozostałością dawnej cywilizacji porzuconą gdzieś w krzakach.
9: A wymieńmy te wrocławskie realizacje Lipińskiego. To jest wspomniane Iglo, Mir.
10: We Wrocławiu mamy jeszcze jeden, tak zwany Grzybek przy ulicy Wyścigowej, czyli przy takim reprezentacyjnym punkcie wylotu z Wrocławia w kierunku węzła autostradowego. Największy, najbardziej skomplikowany pod względem konstrukcyjnym, bo to jest faktycznie przestrzenna kopuła odlana z żelbetu. No i tyle. Projektów było troszkę więcej. Udało się zrealizować 3. Myślę, że i tak jesteśmy ewenementem na skalę świata, jeśli chodzi o odwagę inwestorów i projektanta z tego czasu domów jednorodzinnych. nigdzie indziej, poza może Felixem Candelą w Meksyku, tego rodzaju architektury w takim natężeniu nie da się doświadczyć. A gdy dołożymy do tego Rokitki, Śnieżkę i jeszcze Małomicę, to okazuje się, że jesteśmy światowym centrum architektury kosmicznej tu właśnie na Dolnym Śląsku.
9: Architektury kosmicznej i bioklimatycznej.
10: Tak, ten bioklimatyzm, w ogóle ten kosmos to jest taka rzecz, którą my trochę doklejamy do Witolda Lipińskiego, bo on też posługiwał się w nim w sposób instrumentalny, bo w jednym wywiadzie potrafił nawiązać właśnie do czasów związanych z podbojem kosmosu i tymi inspiracjami, a w drugim potrafił powiedzieć, że to jest raczej powrót do najbardziej pierwotnych form architektury, kiedy ona jest jaskinią, jamą i w ten sposób łączy się z tymi paraboloidami, które on stosował.
9: Ale sam nie mówił, że robi kosmiczną architekturę?
10: Zdarzyło mu się, ale myślę, że to nie było dla niego najważniejsze. Najważniejszy był eksperyment i zawsze ten eksperyment miał jakąś dodatkową warstwę. No we Wrocławiu kopuła powstała też trochę dlatego, żeby jego własna kopuła domu własnego powstała z jednej strony dlatego, żeby trochę oszukać normatyw, ponieważ pod kopułą można zmieścić relatywnie dużo powierzchni mieszkalnej na niewielkiej powierzchni, a niewielka powierzchnia warunkowała dostanie kredytu mieszkaniowego, więc to było ważne. Poza tym kopułę dosyć łatwo zbudować z cegły, a cegła rozbiórkowa to jest ten materiał, który posłużył Lipińskiemu do stworzenia jego własnego domu. Czyli mamy tutaj takie z jednej strony grzebanie w przeszłości po to, żeby wymyśleć formę, która kojarzy się tylko i wyłącznie z kosmosem. Te spotki ze Śnieżki, które my lubimy nazywać właśnie latającymi spotkami, one z kosmosem mają tyle o ile wspólnego raczej z aerodynamiką, bo Lipiński był zapalonym pilotem szybowcowym. Latał pod Jelenią Górą wielokrotnie i wiedział bardzo dobrze, że stawiając cokolwiek na szczycie tej góry, trzeba budować coś, co jest odporne na niemal huraganowe wiatry i tego rodzaju opływowe formy idealnie spełniały te kryteria i były to już wystarczające preteksty do tego, żeby zacząć eksplorować tego rodzaju formy i ich wszelkie zalety, bo jest ich dużo więcej i ten bioklimatyzm, który stał się jedną z, no, brzydko mówiąc, obsesji w późniejszym etapie twórczości Witolda Lipińskiego, zaczął się już w domu własnym, bo dom własny, czyli Iglo, było domem też eksperymentalnym, w którym on badał, jak na przykład rozkłada się ciepłe i zimne powietrze, jak wygląda cyrkulacja, ale też jak wpływa na domowników fakt, że pod tą kopułą wprowadza się bardzo dużo roślin, które nie tylko dekorują wnętrze, ale wraz z tym wszystkim, co żyje z roślinami w ziemi, wśród ich korzeni, zmienia się, że tak powiem, biologiczna aura budynku po to, żeby, co też wpływa bardzo pozytywnie na ludzi, ponieważ wiemy to już dzisiaj doskonale, że nie ma nic gorszego dla człowieka niż superhigieniczne otoczenie i to współistnienie z naturą takie wprost, że układ, że ziemia, że owady, że bakterie towarzyszą nam na co dzień, jest bardzo zbawienne dla naszego zdrowia. On to później rozwijał i już w trakcie badań i tworzenia wystawy poświęconej tym kosmicznym formom odkryliśmy dom położony niedaleko Łodzi, w Łasku Kolumnie, który zupełnie nie przypomina latających spotków, ale za to jest trochę późniejszym budynkiem zaprojektowanym przez Lipińskiego, który jest takim domem, który składa się w połowie z części mieszkalnej, a w połowie ze szklarni, po to właśnie, żeby te produkcje żywności, ale też życie w otoczeniu zielonym zespolić w taką jedną strukturę, w której w zasadzie cały czas jest się w zielonym otoczeniu. Salon jest szklarnią, jakby żyje się w otoczeniu zieleni. To się oczywiście udało tak, jak mogło się udać w latach 60., czyli szklarnia nie miała odpowiedniej izolacyjności cieplnej, nie udało się zrealizować paneli solarnych, które zaprojektował wtedy już Lipiński w latach 80. i nawet podjął współpracę z przemysłem, który miał mu je wyprodukować. Nie udało się zainstalować pompy ciepła, którą dla tego domu wymyślił Lipiński w latach 80., no ale dobrym zrządzeniem losu nowi właściciele zamierzają ten projekt rozwinąć i może ten niedokończony prototyp w końcu kiedyś zacznie działać, tak jak wymyślił go 40 lat temu Lipiński. Także możemy mieć pewność, że wyprzedził nasze myślenie o architekturze o dobrych kilka dekad.
9: Przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia, gdzie na ulicy Świdnickiej, tuż przy samym rynku, mieści się żyjnia BWA Wrocław, bo nie każdy wie, że za darmo można tam ciągle oglądać dzieła sztuki, ale można też odpoczywać.
2: Do zobaczenia w galerii.
11: Żynia to jest eksperyment, ale też miejsce, które działa teraz pod tą nazwą. Dawna galeria design BWF Wrocław. Katarzyna Roy, dyrektorka programowa BWF Wrocław. Tam w 2019 roku otworzyliśmy taką małą, eksperymentalną komnatę o nazwie Żynia i jej celem wówczas było stworzenie takiej możliwości do prezentowania dzieł sztuki, które nie są obiektami, tylko mają na przykład formę zapachu, są dźwiękiem, są nastawione na choreografię, na dotyk. I Żynia jako wystawa sytuacja, eksperyment i miejsce bazuje na doświadczeniach wtedy wypracowanych. Jest to przestrzeń, którą otworzyliśmy w 2026 roku w styczniu.
12: Ścisłe centrum miasta też zachęcacie w witrynie, żeby tu zajść, zobaczyć te dzieła sztuki, ale też odpocząć.
11: To jest taka też już nasza tradycja, która bardzo mocno nawiązywała do doświadczeń związanych z pałacami zdrojowymi. To jest taka typologia budownictwa bardzo charakterystyczna dla Dolnego Śląska. Mamy bardzo dużo pałaców zdrojowych. No i sięgnięcie właśnie po takie tradycje sanatoryjne w doświadczeniu galeryjnym ma nam pomóc właśnie rozbroić tą taką trochę napiętą sytuację, która panuje w galerii. No i wyobraziliśmy sobie, że przez to, że galerie sztuki jako instytucje nie są miejscami bardzo mocno odwiedzanymi. Nie będę tego porównywać na przykład do muzeów, mówię bardzo takiej klasycznie galerii sztuki, że to są miejsca, które są zazwyczaj, chociaż pełnią bardzo ważną funkcję społeczną, to nie są aż tak bardzo odwiedzane i wyobraziliśmy sobie, że to jest taki dobry motyw, żeby wykorzystać to i stworzyć takie warunki też dla wytchnienia ludzi, którzy poszukują ucieczki od gwaru miasta albo potrzebują schronienia, bo na zewnątrz jest bardzo gorąco, a tu jest przyjemnie i chłodno i jest woda i potrzebują na przykład odsapnąć właśnie w centrum miasta. No ale też wierzymy w to, że to ma duży w ogóle wpływ na to, jak ludzie odbierają dzieła sztuki, jak odbierają sztukę.
12: To tak w detalach, jak jest w Żyni? Jakie są tu te elementy związane z wypoczynkiem? Czy to jest właśnie taki podział, że po prawej stronie pomieszczenia wypoczywamy, po lewej oglądamy dzieła sztuki?
11: Nie. Wszystko tutaj jest wymieszane ze sobą i też bardzo nam zależało na tym, kiedy pracowaliśmy nad programem funkcjonalnym tego miejsca w ramach remontu, żeby też trochę namieszać w ogóle w takich przestrzeniach, które są tylko dla widzów, a które są tylko dla zespołu i stworzyć dużo możliwości poukrywanych w całej przestrzeni. Ale mamy też takie przestrzenie, które są stricte na stałe zaprojektowane pod wypoczynek. Siedzimy teraz na pracy, która jest pracą, jest obiektem artystycznym stworzonym przez artystkę Martę Niedbał. Jest to siennik, który wypełniony jest sianem, ale też jego taki, no, cała forma jest wyszyta przez Martę i ma raczej formę taką. Patrzymy na nią z jednej strony jako na formę rzeźbiarską, z drugiej strony na obiekt artystyczny, a z trzeciej strony właśnie na obiekt artystyczny, które można doświadczać całą powierzchnią swojego ciała. Bo są tutaj ludzie, którzy mają już taką rutynę, że przychodzą odsapnąć sobie, czasem uciąć sobie krótką drzemkę. To jest w ogóle najcudowniejszy taki moment, kiedy widzisz człowieka, który jest, no nie znasz go osobiście, ale widzisz, jak w przestrzeni, z którą pracujesz, sobie odpoczywa i sobie na przykład śpi. Czasem w towarzystwie też innych obcych ludzi, więc samo to jest dosyć przyjemne. Ideą tego, w jaki sposób pracujemy z artystami i z obiektami artystycznymi, przywodzi też taką tradycję starych salonów. W Breslau, we Wrocławiu też taką bardzo żywotną tradycję, czyli takich spotkań, które nie mają charakteru takiego bardzo oficjalnego, a bardziej taki półoficjalny, czyli Żynia ma w sobie jakiś taki element udomowienia. Wchodzisz jako widzka, widzisz, że są obiekty, które mogą zdradzać ci, że jest to trochę jakaś taka przestrzeń bardziej domowa, jest miejsce do spania, jest miejsce do wypoczynku, jest taki kącik z fotelami, ale prace artystyczne w jakiś sposób, taką naszą intencją jest to, żeby te prace artystyczne nie były prezentowane w takim stricte galeryjnym anturażu, tylko żeby właśnie tworzyły wrażenie jakiegoś takiego dziwnego salonu, wnętrza domowego, czegoś, co ma też w jakiś sposób zmienić odbiór dzieła sztuki, nie jako czegoś, co jest takie bardzo uświęcone i bardzo takie wyabstrahowane, ale bardziej w ogóle pokazując też taką bardziej miękką, bliską relację pomiędzy odbiorem właśnie w takim domowym anturażu niż w galerii sztuki.
9: Po szykowanym otwarciu nowej siedziby BWA Wrocław przy ulicy Kolejowej Żyjnia ma pozostać galerią z programem osobnym, ale też w jakiś sposób nawiązującym do tego, co dzieje się właśnie przy Kolejowej.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
15: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
16: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
13: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś zabieram Was do Teatru Polskiego na scenę na Świebockim na spektakl Mąż i żona według Aleksandra Fredry. Ja już byłam na próbie. Posłuchajcie, jak pracują aktorzy i co chce nam powiedzieć reżyser spektaklu Michał Zadara.
2: Co jest grane we Wrocławiu?
17: Pan dla Boga, pan trafia już gdzie?
18: Tak wcześnie wraca, któż by się spodziewał?
17: Prędzej, bo będziemy widzieć!
19: Nieznośny człowiek!
17: Jutro będziesz pan się gniewał!
19: Nie dać komu spokojnie wieczora przepędzić! Po to wraca, żeby zrzędzić!
17: Dalej go na Boga zrzucę! Kiedy?
19: Za chwilę!
20: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Michał Zadara, jestem dyrektorem Teatru Polskiego. Bardzo mi miło, że Państwo są u nas. Na scenie Martyna Witowska, Ernest Nita, Aleksandra Hapko-Klimczak i Dariusz Bereski. Mąż i żona, Aleksander Fredro, reżyseria i scenografia Michał Zadara. To co, zaczynamy sztukę, pokaz. Będą trzy sceny.
17: Lubię samotność.
19: Ja jej nienawidzę. Czy także lubisz tę smutną ciemnotę? Świec, porzuć też tę robotę. Nie wiem, co znaczy. Wszędzie pełno ludzi. U nas rzadko kto. I każdy się nudzi. Ha! Każdy smutku stroni. Wesołości szuka. Och, zrobić dom przyjemnym jest to wielka sztuka.
20: Mąż i żona Aleksandra Fredry jest to bardzo dojmująca sztuka o pewnym takim czworokącie, takim fatalnym czworokącie pożądania miłości. Można by go porównać do takiego dramatu obyczajowego, który kilka lat temu był bardzo znany też jako film Closer, gdzie chodzi o czwórkę bohaterów, którzy wszyscy ze sobą mają bardzo skomplikowane relacje i właściwie nie mogą się od siebie nawzajem uwolnić. Jeśli chodzi o samą fabułę, to jakby osią fabuły jest to, że mamy Alfreda, młodego, bogatego człowieka, który chce uwieść i służącą, i żonę swojego najlepszego przyjaciela. Więc jakby tu w centrum jest jakaś taka konkurencja samców o seksualność, o pożądanie, o zmysłowość. Przy okazji jest Justysia służąca, która przez to, że jest biedną osobą, musi przeżyć. Jest Elwira, która jest trochę dojrzalsza i potrzebuje też jakby afirmacji w formie miłości młodszego mężczyzny. I jest Wacław, który jest jakby panem domu, któremu się wydaje, że on rządzi wszystkim, a wcale nie rządzi. Fredro też jest śmiesznym autorem, ale myślę, że to, czego szkoła na pewno i dotychczasowe inscenizacje może nie dostrzegały, że jest to pierwszy polski autor naprawdę psychologiczny, który się dogłębnie zajmował psychologią człowieka. I to myślę, że jest do odkrycia jeszcze w Fredrze i to jest pewne zaskoczenie dla naszych widzów, którzy już widzieli tą sztukę, gdyż już się odbyły pokazy przed premierowe, że po prostu Fredro jest autorem, który naprawdę się interesował tym, co powoduje, że jesteśmy tacy dziwni, jacy jesteśmy. Jeśli chodzi o tekst, jest to 100% Fredry. Oczywiście są tu cięcia, no tak jak zawsze się dokonuje pewnych cięć, żeby sztuka, szczególnie komedia, żeby była przyjemna w oglądaniu, więc cała sztuka trwa 1,5 godziny z przerwą, więc można spędzić naprawdę miły wieczór w Teatrze Polskim i zapraszam wszystkich na ten miły wieczór komediowy, zmysłowy, mam nadzieję też. Natomiast jeśli chodzi o tekst, no to jest to bardzo wiernie, jest to bardzo wierne Fredrze, dosłownie nie ma jednej zmienionej spółgłoski czy samogłoski, dosłownie aktorzy naprawdę pilnują wiersza, dzięki czemu sztuka jest zrozumiała. I tyle, no jesteśmy w 100% wierni pod względem intencji, myślę, że jesteśmy wierni Fredrze, myślę, że pod każdym względem jesteśmy wierni Fredrze, też w tym, że Fredro napisał sztukę naprawdę współczesną o swoich czasach, więc jest to sztuka współczesna o naszych czasach, to znaczy myślę, że nie ma tu żadnego momentu jakiejś niewierności Fredry, oprócz niewierności, którą wpisał do sztuki, która się dzieje cały czas.
1: A po które zakończenie pan sięgnął?
20: Tam są dwa, to nie jest aż takie ważne. Myślę, że to jest jakiś taki mało ciekawy spór filologiczny. Kiedyś ludzi gorszyło to, że jakby z tej sztuki nie wynika to, że ktoś został ukarany za swoje złe czyny, ale no dokładnie taki był zamysł Fredry, czy ostatnie 5 wersów są takie, czy siakie, naprawdę tu nic nie zmienia w wydźwięku całej sztuki.
1: A dlaczego pan sięgnął po Fredrę?
20: Na wiosnę ostatniego roku zrozumiałem, oglądając inną inscenizację Fredry, że jest wielka potrzeba w naszym społeczeństwie dolnośląskim, wrocławskim, pewnie i polskim, jest wielka potrzeba Fredry. To znaczy Fredro jest autor, do którego ludzie mają zaufanie, na którego chcą chodzić, a równocześnie jako reżyser wiem, że Fredro jest nieodkrytym autorem. Jest autorem zaniedbanym, jest autorem niszczonym tak naprawdę przez inscenizację. Myślę, że wszyscy możemy sobie przypomnieć bardzo wiele nieudanych inscenizacji Fredry, które widzieliśmy, które były po prostu nudne, ciężkie, niezbyt jakby nieufające autorowi i chcące z niego na siłę zrobić autora lekkich fars. Tymczasem Fredro jest autorem do głębi psychologicznym po prostu. Tak jak myślę, że porównaniem naprawdę dobrym do naszych czasów jest Woody Allen, gdyż też to jest problem. Fredro był ekstremalnie problematycznym człowiekiem. Nie był to człowiek prostolinijny, jeżeli można by powiedzieć, że był to człowiek o licznych, takich mrocznych zainteresowaniach. Pisał profesjonalnie pornografię, bardzo dużo tej pornografii też napisał, więc był to człowiek naprawdę skomplikowany i był głęboko zainteresowany ludzką psychiką. Więc dlatego mnie interesuje Fredro. No jak słyszymy, sztukę napisano 200 lat temu i widzimy, jak głęboko ona jakby sięga do różnych dziwnych naszych ludzkich potrzeb, pragnień i ukrytych jakichś potrzeb dowartościowania się, to jest to naprawdę dojmujące doświadczenie kulturowe po prostu, że mamy coś, co jest i stare, i dzisiejsze. Zależało mi właśnie, jak pracując psychologicznie nad Fredrą, że pracujemy nad celami, czyli jakby aktorsko, technicznie pracujemy

0: tej pracy, żeby też każdy wieczór był nieco inny, żeby każdy aktor został w czujności, ale też dlatego, że widziałem, jak wielka jest potrzeba Fredry. Wiedziałem, że jeżeli to zrobimy porządnie, liczę na to, że zrobiliśmy to porządnie, to będzie wielki popyt na to i będziemy mogli grać tę sztukę równocześnie na wyjeździe, tutaj w siedzibie i po prostu będzie bardzo dużo eksploatowania tej sztuki i nie chciałem, żeby jedna obsada blokowała, bo ktoś ma wyjazd albo coś takiego. Więc jakby były same zyski z tej sytuacji.
1: No i publiczność też jest aktorem.
0: W pewnym momencie zapraszamy widzów do statystowania w momencie imprezy przez jedną minutę. Chcemy, żeby ludzie tańczyli razem z aktorami na scenie, więc może jak ktoś przyjdzie raz i potem drugi raz na inną obsadę, to będzie już wiedział, że można sobie zatańczyć z aktorami tuż przed przerwą.
2: Ty, przed którą pół świata musisz się uniżać. Ach, jakżeś mogła sobie tak naubliżać i brać za miłość rozrywkę z mojej strony. Lecz żebym cię przekonał, ile jest ceniony każdy zadatek uczucia Aliny, oto jej bilet. Zdzieram go w sztuki, bądź pewna, że szczerze i u nóg twoich kładę go opierze.
3: Aliny?
2: Aha.
3: Ty? Aliny?
4: Aleksandra Habko, Klimczak w spektaklu Mąż i żona, gram Justysię. Jesteśmy wręcz bardzo zaskoczeni, jak współczesne może być to odczytanie Fredry. Oczywiście dostosujemy świat przedstawiony do dzisiejszych realiów, żeby ten tekst jeszcze bardziej wybrzmiał, natomiast rozterki bohaterów, tematy są tak aktualne i uniwersalne, że nie było to żadnym problemem dla nas i jakby nie tchnęło tutaj żadnym pyłem i kurzem, absolutnie ani przez moment.
1: No, tematyka bardzo współczesna, mimo że sztuka napisana 200 lat temu.
4: Tak jest, zgadza się. Postaci próbują się odnaleźć w świecie, tak jak wtedy pewne tematy klasowości czy wybicia się gdzieś wyżej są, jak najbardziej ze sobą rezonują, także myślę, że spokojnie widz tutaj może się odnaleźć, współczesny nasz widz.
1: Chciałam zapytać jeszcze o ten twist taki obsadowy, bo to jest bardzo ciekawe chyba też dla was aktorów w tworzeniu, w budowaniu postaci. Tak, tak. Na czym on polega?
4: Jest to dla nas niezwykle odświeżające zadanie i bardzo trudne, nie ukrywam, ponieważ musimy zadbać o to, żeby każdy spektakl w każdej kombinacji, a jest ich 16, jak już zostało powiedziane, był jak na najwyższym poziomie, co wymaga od nas zgrania się energetycznego z partnerami w każdym tych spektakli i po prostu musimy być tu i teraz skupieni na partnerach na 100% i to wyczucie się po prostu musi być naenergetyzowane w 100%, bo inaczej po prostu to tracimy, a chcemy, żeby każda kompilacja tutaj obsadowa była po prostu tą najlepszą, żeby na każdym spektaklu widz dostał najwyższą jakość, dlatego nie ukrywam, było to dla nas duże wyzwanie. Dla mnie osobiście na pewno, natomiast jako aktorka bardzo sobie to cenię, bo każde takie wyzwania są cudowne. Mamy jedną postać, tylko zmieniają nam się partnerzy na scenie. Także raz mam Elwilę Jolantę Zalewską, raz Martynę Witosz, dlatego muszę być w stanie jakby jak najlepiej dopasować się z każdą z aktorek, która jest oczywiście bardzo różna. Trzymamy jeden tor postaci, natomiast no, każdy wnosi swoją indywidualną energię, tak, i warsztat aktorski. Także to jest ta trudność właśnie.
5: Czas wolny we Wrocławiu.
1: Jaki to będzie sezon? Co planujecie?
0: To jest sezon, jak my to mówimy w teatrze, wielki repertuar. Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat w niektórych przypadkach, albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć komiwojażera jest sztuką z lat 50, opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową, i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy i żeby sypiać z jego żoną. Mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie

0: dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze. Ten teatr jest bardzo związany z tymi farsami, które są grane naprawdę od lat. Mayday, już reżyser nie żyje. Tam już było tyle różnych obsad i mimo to ludzie po prostu uwielbiają. No to jest w ogóle jakiś model w ogóle myślenia klasycznego, czyli że pewne tytuły są z nami od zawsze. Edyp jest z nami od 2500 lat i teraz siedząc nad Edypem ostatnio, bo tłumaczymy go od nowa na tą inscenizację, właśnie zauważyłem tam bardzo śmieszne rzeczy, że na przykład jest zaraza w państwie i przychodzą do Edypa i mówią: Edyp, zrób coś, bo jest zaraza w państwie. I on powinien teraz powołać lekarzy, kopać studnie i tak dalej. I on mówi: luz, już szwagra wysłałem do księdza i na pewno wszystko zrobi dobrze. I to jest bardzo śmieszne, że Edyp, jego pierwszy pomysł jest to, że szwagra wysłał do księdza, żeby naprawił sytuację epidemiologiczną w państwie.
1: Co słychać we Wrocławiu?
2: Teatr Polski we Wrocławiu będzie brał udział w takim programie Teatr dla Wszystkich. To znaczy, że spektakle teatru będzie można zobaczyć w mniejszych miejscowościach na terenie całego województwa. O czym więcej, Jarosław Rabczenko z Zarządu Województwa Dolnośląskiego, odpowiedzialny za kulturę.
3: Programy czy projekty właściwie związane z prezentowaniem spektakli, z tego swojego dorobku poza scenami macierzystymi mają długą tradycję, jeżeli chodzi o Dolnośląskie Instytucje Kultury. Rzeczywiście w tym momencie Teatr Polski realizuje wydarzenie, które współfinansowuje z jednej strony Ministerstwo Kultury, z drugiej strony Samorząd Województwa. Łączny budżet to 340 tysięcy złotych, a pozwoli to na 12 spektakli w terenie. To będzie Lubin, to będą Łagiewniki, to będzie Bolesławiec, to będzie Złotoryja, czyli te mniejsze jednostki, które na co dzień nie posiadają ani zespołów teatralnych stałych, ani nawet często takich scen prowadzonych przez czy to samorząd, czy inne instytucje. Natomiast dzięki temu, że Teatr Polski jedzie w teren, będą mogli z ich repertuarem się po prostu zapoznać u nich na miejscu.
1: Na deskach teatrów.
2: A kolejną premierą w Teatrze Polskim będą Dziady.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
7: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Chyba wszyscy kojarzymy pojawiające się we Wrocławiu co jakiś czas apele o oddawanie krwi, kiedy brakuje jej w szpitalach. Sprawdźmy więc, jak duże jest zapotrzebowanie na krew i jej składniki we Wrocławiu, jak przebiega sam proces oddawania krwi, kto może, a kto nie może tego robić i jakie przywileje mają teraz krwiodawcy.
1: Zdrowy Wrocław.
9: Małgorzata Szymczyk-Nóżka, zastępca dyrektora do spraw medycznych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.
8: Czy dużo osób we Wrocławiu oddaje krew?
9: Za mało. No, gdyby każda zdrowa osoba oddała krew chociaż raz w roku, to naprawdę byśmy mieli nadwyżki, a nie niedobory, bo my troszeczkę jako społeczeństwo faktycznie działamy akcyjnie. I jak jest jakiś wypadek, no to faktycznie bardzo dużo osób się zgłasza. Mamy też oczywiście regularnych krwiodawców, takich wielokrotnych, na których możemy liczyć, ale no, oni też mają, prawda, i urlopy, i wakacje, i mają też choroby. Walczymy dalej z mitami, że to za bardzo boli, więc to jest tak ukłucie jak badania laboratoryjne, a nawet mniej boli niż badania laboratoryjne. To nie ma się czego bać, sprzęt jest jednorazowy, nie można się zakazić, człowiek się nie uzależnia od oddawania krwi.
8: Państwo co jakiś czas informują o tym, że jakiejś grupy szczególnie brakuje. Czy tak generalnie możemy powiedzieć, jaka grupa jest najbardziej pożądana, a jej jest najmniej? I no właśnie, jakiej krwi, jakich grup państwo najwięcej przyjmują?
9: No to my zawsze w ogóle apelujemy do osób z grupą 0 minus. No bo jeżeli będzie wypadek i pacjenci nie będą mieli oznaczonej grupy krwi, a tak bywa, dosyć często, to wtedy ten lekarz w pierwszej kolejności bierze krwinki czerwone grupy 0-, bo to jest tak zwana uniwersalna krwinka czerwona i my nie mamy złotego kranu, że możemy tam sobie odkręcić 0-, tylko musi przyjść dawca. No i druga grupa 0+, no bo 0+, no to schodzi jak ciepłe bułeczki, no bo też jest właśnie tą grupą uniwersalną właśnie w tych plusowych grupach, więc to każdy, kto przetacza krew, chciałby, żeby właśnie mieć taki komfort psychiczny, żeby na stanie szpitala właśnie, bo to nie tylko my mamy w swoim banku tą krew, tylko ona jeszcze jest w szpitalu, prawda?
8: A można powiedzieć z drugiej strony, krew jakich grup jest najczęściej oddawana?
9: Tak, to też możemy, na szczęście to jest relatywne do pacjentów, więc tak samo pacjenci mają taki sam rozkład grupy. Najczęstszą właśnie jest akurat grupa 0+, tak, bo właśnie tutaj te nasze apele w związku z tą uniwersalnością i to też jest taka grupa, która no jest drugą grupą, bo najczęściej w Polsce występuje A+, generalnie, a 0+, już 1% mniej, więc to jest też dosyć częsta grupa, więc najwięcej mamy dawców właśnie z 0+, ale najlepiej jak ktoś, kto oddaje, to zobaczy na stronie internetowej każdego centrum krwiodawstwa kropelki. I kropelka już wskazuje danej grupy, czy kropelka jest pusta, czy jest migająca, czy jest pełna i w ten sposób sobie może uzmysłowić, czy powinien szybciej pójść do oddawania krwi, czy na przykład właśnie poczekać, bo nieraz właśnie są nadwyżki danej grupy, tak, więc tutaj...
8: Co zyskujemy, oddając krew?
9: No, zyskujemy najważniejszą rzecz, no bo zyskujemy to, że ktoś ma szansę na zdrowie i życie, to jest w ogóle coś, chcę myślimy, właśnie jak się nieraz pytamy dawców wielokrotnych, dlaczego oddają krew, no to oni uzależniają się od czynienia dobra. No i to jest w ogóle coś chyba najfajniejszego w ogóle w człowieczeństwie, że możemy się uzależnić od dobra i oby. Natomiast dawca ma też przywileje, ma 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania oraz w dniu następnym. Dawca ma też zwrot kosztów dojazdu, ale to jest jak delegacja, czyli trzeba jakby uargumentować, że faktycznie poniosło się te koszty tak, tego dojazdu, ale ma taką możliwość, czyli na przykład dostaje bilety. Dawca dostaje tak zwany ekwiwalent, posiłek taki regeneracyjny. Kiedyś, może Państwo tam oddawali to, były czekolady, teraz te czekolady też trochę zostały, ale już w mniejszej formule, bo one są dostosowane jakby też do ankiety, która została przeprowadzona wśród krwiodawców. No i oczywiście też musi spełniać takie normy żywnościowe, tak, żeby no właśnie to minimalizować poziom cukru, też żeby nie było za dużo tłuszczu, też żeby, prawda, no jakieś tam wieloziarniste były, na przykład ciasteczka, więc faktycznie no też dawcy są zadowoleni z naszego tego ekwiwalentu kalorycznego, no bo faktycznie staramy się, żeby tam urozmaicić ten ekwiwalent kaloryczny. A już trzeba mieć więcej litrów, no bo to już trzeba być tam zasłużonym, honorowym dawcą, co jest przy 5 litrach kobieta i 6 litrach mężczyzna, żeby faktycznie mieć więcej przywilejów. I wtedy już mamy już na przykład mamy możliwość dostania niektórych leków albo bezpłatnie, albo po obniżce. Możemy bez kolejki iść do lekarza czy do apteki, na przykład do jakiegoś lekarza specjalisty. Wtedy mamy tą krótszą kolejkę. No, oczywiście dostajemy odznaczenia, no ale to już, powiedzmy, to jest tak, to nie jest, powiedzmy, może taki stricte, prawda, takim przywilejem, tak, no ale właśnie to jest odznaczenie i legitymacja, a już trzeba mieć troszeczkę więcej, bo to jest, kolejne są stopnie i to jest dwukrotność tego oddania, no to po 15 litrach kobieta i po 18 litrach mężczyzna mogą poruszać się właśnie stosującą legitymację zasłużonego honorowego dawcy komunikacją tutaj we Wrocławiu na przykład, nie tylko we Wrocławiu, no właśnie bezpłatnie, więc to też jest super sprawa i młode osoby na przykład mogą z takiego przywileju korzystać, nie będąc emerytem. Fajna rzecz, ładny jest przelicznik, bardzo ładny jest przelicznik, bo to nie jest tak tylko, że właśnie, no bo krew pełna, no to krew pełna, tak, no ale oddając na przykład płytki z osoczem, no to już to się przelicza, tak, według tam rozporządzenia i szybko można nabyć to uprawnienie.
8: Dlaczego wrocławianki i wrocławianie tak naprawdę decydują się oddawać krew i jak sobie organizują ten proces? Zapytałam samych dawców spotkanych we Wrocławskim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
10: Przynajmniej o ile ja wiem, krwi, a szczególnie płytek, nie da się wyprodukować. Czyli to jest taki element potrzebny gdzieś tam w medycynie i do pomocy ludziom, którego nie sposób zastąpić, więc tylko w ten sposób można go pozyskać.
8: A jak u Pana było z tą decyzją? Pan regularnie oddaje?
10: Tak. Regularnie zaczęło się w domu. Moi rodzice, szczególnie tata oddawał, rodzeństwo, mam starsze rodzeństwo, no i jakoś tak zaradzili, że tak powiem.
8: A pan to we krwi?
10: Mam to we krwi, tak można powiedzieć.
8: Jak często i od którego roku pan oddaje krew?
11: Zaczęło się od 2013 roku. Najpierw oddawałem krew pełną, to było co 2 miesiące można było oddawać. Teraz po zmianie przepisów i od kiedy oddaję składniki krwi, czyli płytki, to jest tak co 2 tygodnie.
8: Czyli oddaje pan tak szybko, jak to możliwe już jest dozwolone?
11: Tak, jak najczęściej się da.
8: Dlaczego?
11: Już pomijając ten cały altruizm, to po tylu oddaniach to już zaczyna być uzależniające, jak dla mnie. To już odczuwa się złe samopoczucie, jak się nie odda. Czasem zdarza się, że przychodzimy tutaj i są jakieś złe wyniki i nie można oddać, no to wtedy już jest taki spadek samopoczucia.
12: Główny powód, dla którego warto oddawać krew, po prostu nie można jej wyprodukować w żadnej fabryce. Po prostu trzeba z własnej woli przyjść i oddać krew, bo wiele jest potrzebujących.
8: A niektórzy się obawiają, że to boli, że może niebezpieczne.
12: Przechodzimy to szczegółowe badania, dzięki temu moim zdaniem jest to bezpieczne.
8: A pani często oddaje, czy to pierwszy raz?
12: Regularnie, tak. Regularnie co jakieś 5-6 miesięcy.
13: Czuję taką wewnętrzną potrzebę. Robię to już od wielu lat i mogę powiedzieć, że przynajmniej to jest jedna z rzeczy w życiu, którą na pewno robię z pożytkiem.
8: Jakby pan miał zachęcić innych do tego, co by pan powiedział?
13: No pewnie powiem tak sloganowo, jak się mówi w reklamie w telewizji, że krwi nie da rady wyprodukować. Dlatego trzeba ją oddawać.
8: A jeśli ktoś się boi, bo na przykład boi się ukłuć?
13: No chyba nie ma czego, trzeba spróbować. No, zależy od indywidualnego podejścia. Mnie nie boli, może wystarczy trochę zamknąć oczy, odwrócić głowę.
8: Jak było, jak pan pierwszy raz przyszedł oddać krew w porównaniu z tym, jak jest teraz? Albo co pan by mógł podpowiedzieć, czy poradzić osobom, które właśnie rozważają to, czy przyjść i oddać krew?
11: U mnie zaczęło się od tego, dosłownie nic nie wiedziałem o oddawaniu krwi, tylko kolega w pracy potrzebował krwi przed zabiegiem. No i przyszliśmy tutaj zresztą chłopaków. Nie jest to nic strasznego. Bardzo zachęcam do oddawania krwi. Jest to tak jak na pierwszy raz dla kogoś, kto przychodzi tak z ulicy, to 1,5 godzinki jest do oddania i, no i jest dobrze po tym.
8: Czy to się dla pana wiąże z jakimś dbaniem o swoje zdrowie, żeby być w odpowiedniej formie, żeby móc oddać krew? Widzę, że pan w ogóle jest w formie, więc może to po prostu z innych kwestii wynika.
11: Tak, no oczywiście dbam o to, żeby dobrze się odżywiać. Mówię, jak kilka razy się nie udaje, to później człowiek już zwraca uwagę na to, co je. Dużo czerwonego mięsa i ogólnie, żeby ta krew się szybciej regenerowała.
14: No ja już długi czas oddaję, praktycznie od 20 roku życia. No to już chyba tak bardziej przyzwyczajenie do tego. No i z początku to była chęć pomagania, w tej chwili to głównie przyzwyczajenie, już po prostu wrosło mi to w krew, w życie. To jest taki stały element mój.
8: Gdyby pan miał zachęcić innych, którzy jeszcze nigdy nie oddawali?
14: Niech pomyślą, że mogą być na miejscu osoby, które potrzebuje. Że mogą się tak znaleźć w takiej sytuacji, żeby to potrzebować, a to nie jest jednak produkt, który można kupić w sklepie, czy wyprodukować w fabryce.
15: Każdy chyba w rodzinie ma osobę, która albo była, albo potrzebowała tej krwi podczas operacji, czy podczas innych zabiegów, czy chirurgicznych, czy nawet onkologicznych, bo nie zapominajmy o tym, że no, krew jest wykorzystywana również do tego, żeby pomagać dzieciom, chociażby w naszym przylądku nadziei, bo nie ma innego sposobu, żeby wyseparować czy białe krwinki, czy osocze, które również jest potrzebne osobom poparzonym czy przechodzącym inne tam objawy skórne. No ja oddaję od 18 roku życia.
8: Czy pan korzysta z jakichś, czy rzeczywiście coś jest takiego po prostu fajnego i przydatnego w tych wszystkich przywilejach, które można mieć po oddawaniu krwi?
11: Tak, na pewno się przydają. Miałem wypadek samochodowy i po okazaniu legitymacji bardzo przyspieszyłem sobie wizytę u lekarza.
8: Jak pan to sobie układa tak logistycznie, jeśli chodzi o swój czas, swój dzień? No bo mówi pan, że pierwszy raz to zajęło godzinę 45, tak? Mniej więcej.
11: Tak, coś takiego. No, nie będziemy się oszukiwać, no też po oddaniu należą się 2 dni wolnego od pracy. Mówiąc, myślę, że i tak krwiodawcy dużo oszczędzają. Jeśli nie pójdziesz do pracy na 8 godzin, no to można poświęcić te 2-3 godziny z dojazdem tutaj.
8: Oddawanie krwi to temat, którym się zajmujemy. Sprawdźmy teraz, gdzie trafia krew oddana we Wrocławiu. Do szpitali w stolicy regionu, czy też do innych miast Dolnego Śląska?
9: No, najczęściej trafia do tych szpitali, które my obsługujemy, bo podzielony jest Dolny Śląsk na dwa centra krwiodawstwa. Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu i Centrum Krwiodawstwa we Wrocławiu. I my, no, w cudzysłowie obsługujemy, czyli dostarczamy właśnie składników krwi z tego naszego obszaru, czyli to nie są tylko szpitale wrocławskie, chociaż no, biorą chyba najwięcej, no bo też pacjenci właśnie tych szpitali, no oni są też z różnych zakątków, nawet Polski, więc to są duże szpitale, więc to no, zużywają na pewno dużo. Ale no, generalnie dostarczamy do tych różnych miejscowości, nawet na naszym terenie Dolnego Śląska, a Wałbrzych na tym swoim terenie, więc tutaj mamy taki podział terytorialny jakby.
8: A co nas generalnie dyskwalifikuje jako osoby oddające krew?
9: No to może tak właśnie tak w uproszczeniu powiedzieć, że wszystkie choroby takie poważne, ciężkie, to jest w takim uproszczeniu, no bo niestety nie możemy oddawać krwi na przykład po zawale, po udarze, czy z chorobą nowotworową, złośliwą, tak? Więc to są takie dyskwalifikacje stałe i ich jest no, sporo. One wynikają też z przepisów, z procedur, z tego doświadczenia. I też są dyskwalifikacje tymczasowe. I takie dyskwalifikacje tymczasowe no właśnie dotyczą, jak mamy przekłucie, tatuaż, wykonany zabieg jakiś operacyjny albo endoskopowy, to my musimy wtedy sobie odczekać minimum 4 miesiące do oddawania krwi. Więc też na stronie każdego chyba Centrum Krwiodawstwa są informacje właśnie o tych dyskwalifikacjach, o tym, czy mogę oddać krew, a jak ktoś ma wątpliwości, bo nieraz może być jakiś trudny przypadek, no to może też zadzwonić, czy napisać maila do Centrum Krwiodawstwa, no i spytać się, a w takiej sytuacji, bo biorę takie i takie leki, to czy ja mogę oddać, czy nie mogę oddać? I wtedy no, to centrum musi odpowiedzieć państwu, czy państwo mogą oddać, czy państwo jednak muszą odczekać, a może państwo w ogóle nie mogą oddawać, więc no też mamy takie przypadki.
8: Co jest jeszcze ważne i co pewnie jakoś może do oddawania krwi zachęcić? Krew po pobraniu jest badana. Ustalana jest jej grupa, ale też sprawdza się, czy nie ma w niej wirusów różnych chorób i chętni mogą we Wrocławiu odebrać wyniki tych badań, jeśli tylko zgłoszą taką potrzebę przy rejestracji.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Praktyczne warsztaty, badania, bezpośrednie spotkania ze specjalistami, lekarzami, pielęgniarkami, edukatorami. Miasto prowadzi kilka programów edukacyjnych na temat naszego zdrowia. Dla dzieci i młodzieży jest taki program Uczeń w formie. To jest program profilaktyki nadwagi, otyłości i wad postawy u dzieci w wieku między 7 a 14 rokiem życia. Dla kobiet jest taki program Piersi pod ochroną i to są bezpłatne lekcje, na przykład samobadania w punktach edukacji zdrowotnej, konsultacje ze specjalistami. Jest też program Menopauza – Zdrowie, Satysfakcja i Dojrzałość. To jest miejski program wsparcia oferujący bezpłatne panele edukacyjne, webinary i konsultacje ginekologiczne i psychologiczne dla kobiet w wieku 40 do 55 lat. Jest też coś dla studentów. Program profilaktyki zdrowotnej skupiający się na edukacji, zdrowiu intymnym, bezpłatnej profilaktyce i diagnostyce chorób przenoszonych drogą płciową. A opowie mi o nim Joanna Nyczak, dyrektorka Wydziału Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
1: Zdrowy Wrocław.
19: To jest program edukacyjny przede wszystkim, no skierowany właśnie do wrocławskich studentów. Mamy ponad 100 tysięcy studentów we Wrocławiu. W związku z tym populacja duża. Nie dotyczy ten program ogólnego zdrowia, ale zdrowia związanego z chorobami przenoszonymi drogą płciową, czyli mówimy tu o HIV, mówimy tu o rzeżączce, kile, chlamydiozie. Ta grupa w wieku od 18 do 24 lat, zgodnie z danymi, one były z 2021-2022, bo my napisaliśmy ten program w zeszłym roku i został on oceniony pozytywnie przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Stanowiła około 60% nowych zakażeń, jeśli chodzi o HIV. Wydaje się, że HIV dotyczy grup takich jak pracownice seksualne czy osoby uzależnione od narkotyków, substancji psychoaktywnych i iniekcyjnych. No, okazuje się, że dotyczy to również takich grup osób młodych. Oczywiście to jest często związane z wiekiem, młodym wiekiem, który skłania do różnego rodzaju eksperymentów, do używania środków psychoaktywnych, ale w tym alkoholu, no, który powoduje, że myślenie się nam trochę wyłącza, czy młodzieży się wyłącza. Do tego dokłada się to, że część tych osób nie miała gruntownej edukacji seksualnej, o której się tyle mówi, i ma niepełną wiedzę wyobrażeniową, głównie w takim zakresie, że a mnie to nie dotyczy. No, okazuje się, że dotyczy. Dlatego powstał ten program, dlatego go przygotowaliśmy, oceniliśmy i z jednej strony idziemy dużą kampanią edukacyjną poprzez media społecznościowe, ale też różnego rodzaju webinary, które będą w sieci dostępne, współpracę z uczelniami wyższymi w tym zakresie, poprzez indywidualne konsultacje i możliwość skorzystania po odpowiednim zakwalifikowaniu z pomocy specjalistów, lekarzy, edukatorów, którzy opowiedzą o tym, jak wygląda przebieg zakażenia, a w skrajnych przypadkach skierują na odpowiednie badania, żeby takim osobom młodym pomóc.
2: Właśnie, powiedzmy troszkę szczegółów na temat tego programu edukacyjnego. Kto może z tego skorzystać? W jaki sposób? Co trzeba zrobić, żeby się czegoś więcej dowiedzieć?
19: Ten program jest dedykowany dla osób od 18 do 24 roku życia, które posiadają status studenta uczelni wrocławskiej. Nie ma znaczenia, czy to jest uczelnia publiczna, czy niepubliczna. Zamieszkuje w okresie studiów na terenie Wrocławia. Jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości związane, podejrzenia, że mógł być w takiej sytuacji, albo ma jakieś objawy niepokojące, albo po prostu chciałby się czegoś więcej dowiedzieć, to może się zgłosić do naszego ośrodka, który to prowadzi, Wrocławskie Centrum Zdrowia, przychodnia na Wszystkich Świętych 2. Mamy codzienną rejestrację, można się zarejestrować i wtedy umówić się na spotkanie z pielęgniarką i ona już w zależności od przeprowadzonego wywiadu albo skieruje do edukatora, albo skieruje do specjalistów, lekarzy w tym zakresie. No, choroby zakaźne to wiemy, co oznaczają. Walczymy z różnego rodzaju chorobami zakaźnymi, w tym z tymi przenoszonymi drogą płciową. Jak widzimy, wskaźniki w ogóle w populacji generalnej chorób wszystkich zakaźnych rosną. Był czas, że kiły właściwie nie było w Polsce. Kiła wróciła, zaczyna się pojawiać. Jak mówiłam, to w dużej mierze dotyczy różnych grup ryzykownych, w tym młodzieży. W związku z tym my postanowiliśmy skupić się na tej grupie, która i ze względu na liczby zakażeń, i ze względu na grupę ryzyka, no, jest tym obszarem do pracy, i ten praca edukacyjna, jak i epidemiologiczna z konkretnymi przypadkami, gdzie już występują jakieś objawy, redukuje ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się i wzrostu wskaźników emisji przenoszenia na kolejne osoby tych chorób, dbając o to zdrowie populacyjne, zwłaszcza młodych osób, no, które też zachodzą w wiek prokreacyjny. Klamydioza na przykład też może utrudniać kwestie związane z rozrodczością, już nie mówiąc o tym, że część chorób przenoszonych drogą płciową przenoszona też jest na płód. Znane są takie historie, gdzie mama zdziwiona przy badaniu. Na szczęście obecnie badanie w kierunku HIV jest finansowane w 100% w okresie ciąży, ale zdarzają się przypadki, w których nawet lekarze mówią: ma pani jednego partnera? A to nie trzeba. A potem jest wielkie zdziwienie, więc przebieg transmisji, to jakie grupy są narażone naprawdę, a nie w takim potocznym rozumieniu, rzeczywista wiedza jest bardzo ważna dla zdrowia nas wszystkich, ale młodych ludzi zwłaszcza.
2: Takim kolejnym przykładem jest program profilaktyki cukrzycy. W Polsce na cukrzycę choruje ponad 2 miliony osób. Jest to choroba, która ma bardzo wiele powikłań. To są choroby układu krążenia, choroba wieńcowa, zawały serca, udary mózgu. To jest cukrzycowa choroba nerek, która dotyka nawet 45% pacjentów z cukrzycą. To są neuropatie cukrzycowe, czyli uszkodzenia nerwów. Pojawia się wtedy takie drętwienie, mrowienie, utrata czucia. Są też takie nagłe, ostre powikłania cukrzycy. To jest ciężka hipoglikemia, taki niebezpieczny spadek poziomu cukru we krwi, który może doprowadzić do utraty przytomności. Jest też kwasica ketonowa. To już jest stan zagrożenia życia wywołany głębokim niedoborem insuliny. Więc taki program edukacyjny w mieście jest na pewno bardzo potrzebny i opowiada o nim zastępca dyrektorki Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
20: Program profilaktyki cukrzycy typu drugiego dla osób dorosłych, który zaczęliśmy realizować w tym roku. Zapraszamy do niego wszystkie osoby między 40 a 60 rokiem życia, które mają bądź wysoki cukier, tak zwany na czczo, bądź w krzywej cukrowej wychodzi im nietolerancja glukozy. Tutaj, tak jak mówią naukowcy, dzięki zmianie trybu życia można ten trend odwrócić i być może w przyszłości takie osoby nie zachorują na cukrzycę. W ramach programu proponujemy im wizytę u edukatorki, gdzie będą mogli zapoznać się, jakie zmiany powinni zrobić. Mamy też spotkania z dietetykiem, który dokładnie dopasuje dietę do aktualnych upodobań, bo wiemy, że czasami to jest problem. Osoby dostają ulotki, jaką dietę mogłyby zastosować. Okazuje się, że czegoś nie mogą jeść, coś im nie pasuje, więc dietetyk indywidualnie każdemu dopasuje plan żywieniowy. Mamy również rehabilitanta, który powie, jaka aktywność fizyczna byłaby tutaj wskazana, żeby zapanować nad tymi cukrami. To wszystko razem w połączeniu pomoże nam zmianie stylu życia, na którą nie będziemy musieli też wydać za dużo środków, bo wiemy, że każdemu zmiana jakakolwiek kojarzy się z wydatkowaniem i nadwyrężaniem budżetu. Tutaj miasto finansuje to za darmo. Jako bonus wszystkim uczestnikom oferujemy również sensory do pomiaru glikemii, także na bieżąco każda osoba będzie mogła sprawdzać, jak to, co zaczęła robić, czyli ta zmiana diety, może ta aktywność fizyczna wpływa na poziom cukru i czy rzeczywiście jak zjemy to ciastko, to ten cukier nam skacze, czy nie, a może trzeba to ciastko wymienić na marchewkę bądź jakieś inne warzywo. Tutaj realizatorem tego programu jest Wrocławskie Centrum Zdrowia, gdzie Państwo uzyskają szczegółowe informacje.
2: No, mówi się, że cukrzyca to jest taki cichy zabójca, że otyłość to jest epidemia XXI wieku.
20: Dzięki tej całej edukacji też osoby będą wiedziały, że tak, idąc do sklepu, co mogą kupić, że nie musi to być półka ze specjalnymi produktami żywieniowymi, które jak potem się okazuje wcale takie dobre nie są, na jakie wyglądają. Tu też właśnie w ramach takiej edukacji oferujemy wyjście z dietetykiem do sklepu i pokazanie, co możesz wziąć, z jakiej półki, że to nie musi być półka dla diabetyka bądź z innego rodzaju tam produktami wysokoproteinowymi, że naprawdę na tej zwykłej półce dla tak zwanego przeciętnego człowieka możemy sobie coś wybrać, tylko musimy wziąć taki produkt i zobaczyć z tyłu na etykiecie, ile tam jest cukru, ile kalorii ma taki produkt i nagle okaże się, że możemy spokojnie skomponować swój jadłospis, naprawdę mieszcząc się w budżecie domowym.
2: Co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym programie?
20: Trzeba mieć odpowiedni wiek, czyli między 40 a 65 lat, nieprawidłową glukozę na czczo, czyli jeżeli idziemy i wykonujemy taki pomiar w przychodni, on nie jest w granicach normy, ale nie jest to rozpoznana cukrzyca, możemy zgłosić się do tego programu, bądź w tak zwanej krzywej cukrowej wychodzi nam nietolerancja glukozy, czyli jak zjemy posiłek, ten cukier nam skacze, nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować, ale musimy pamiętać, nie jest to program dla osób z rozpoznaną cukrzycą, my chcemy jej zapobiegać, chcemy dać tutaj mieszkańcom coś, co na przyszłość może pomóc im w tym zdrowym stylu życia i rezygnacji z kolejek do diabetologa.
2: Ja wiem, że to nie jest choroba, ale czy w tym się mieści też insulinooporność?
20: Dokładnie tak, mieści się insulinooporność. Są to właśnie wysokie cukry po posiłku, gdzie organizm nie może sobie dać z nimi rady. Nie jest to jeszcze cukrzyca, ale jest to taki stan, gdzie możemy jeszcze coś zrobić i mamy szansę odwrócić ten trend. Mamy szansę powrócić do prawidłowej masy ciała, do prawidłowej przemiany tutaj węglowodanów i odwlec w czasie zachorowanie, bądź w ogóle go uniknąć. Tak samo jeżeli chodzi o powikłania cukrzycy, bo też wszyscy powinniśmy o tym pamiętać, tak? Powikłania wzroku, słynne stopy cukrzycowe. My chcemy wrocławian przed tym ustrzec.
2: Gdzie szukać informacji?
20: Informacji szukamy we wrocławskim Centrum Zdrowia, bądź na stronie www.wrocław.pl w zakładce Zdrowie.
1: Zdrowy Wrocław.
2: We Wrocławiu działa też program profilaktyki raka piersi. I to nie tylko w październiku, czyli w miesiącu, który od lat kojarzy się z profilaktyką tego nowotworu. Wrocław od ponad 30 lat wspiera mieszkanki w dbaniu o zdrowie piersi. Miejski program profilaktyki raka piersi działa od 1995 roku. Zwiększa świadomość zdrowotną kobiet i zachęca do regularnych badań. Program w tym roku skupia się na edukacji zdrowotnej, budowaniu tzw. czujności onkologicznej oraz wspieraniu zdrowego stylu życia. Program jest bezpłatny i skierowany do wrocławianek od 18 roku życia. A wszystko odbywa się w punktach edukacji zdrowotnej. To są indywidualne edukacje zdrowotne. Uczestniczki otrzymują instruktaż samobadania piersi w punktach edukacji zdrowotnej. Wsparcie dietetyczne. W razie potrzeby uczestniczki zostaną skierowane do dietetyka. Na realizację tego programu miasto przez ponad 30 lat przekazało około 27 milionów złotych. W tym roku kolejne 425 tysięcy.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: 3, 17, 40.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
27: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
28: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
27: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Zabieram Was teraz do miejsca bardzo ciekawego, choć nie dla ludzi o słabych nerwach, bo odwiedzimy Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego, które znajduje się przy ulicy Chałubińskiego.
1: Ciekawa wystawa we Wrocławiu.
29: Jędrzej Siuta, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i opiekun Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego.
8: No właśnie, w nim się znajdujemy. Aż nie wiem, gdzie patrzeć, szczerze mówiąc. Bardzo dużo eksponatów na małej powierzchni.
29: Tak, to prawda. Eksponatami, które tutaj mamy zgromadzone w trzech salach, można by spokojnie obstawić nawet czterpiętrowy gmach. I na zachodzie na pewno byłby taki obstawiony, więc jest duże zagęszczenie. Planowane jest przeniesienie do nowej siedziby, co na pewno nastąpi w przeciągu kilku lat. To tam będzie na pewno też dużo więcej miejsca niż tutaj i będzie troszkę lepiej rozłożona i też jeszcze więcej eksponatów.
8: Przeczytałam, że to jest unikalne muzeum na skalę Europy. Rzeczywiście?
29: To prawda, bo nie tylko jest jedynym w Polsce takim muzeum, funkcjonującym jako muzeum, natomiast i w skali Europy jest bardzo niedużo tego typu muzeów. Faktycznie muzeów medycyny sądowej, bo ludzie często mylą muzea anatomiczne, muzea ogólnomedyczne. One są jakby wszystkie powiązane i troszkę nachodzą na siebie tematycznie, ale jednak takiego muzeum medycyny sądowej typowego jest zaledwie kilka w Europie i nasze na pewno nie odstaje od żadnych poprzednich, a po przenosinach myślę będzie najlepsze.
8: I co my tu mamy? Stoimy koło czaszek, nie wiem, czy od nich zaczniemy.
29: Cała ekspozycja jest podzielona na takie działy związane z medycyną sądową i tym, czym się zajmujemy jako medycy sądowi. Stąd mamy jeden dział śmierci z uduszenia gwałtownego. To jest to wszystko, co tutaj jest koło nas, zaczynając od pętli wisielczych dla powieszeń i oczywiście wszystkich innych zmian, które w ciele przy powieszeniu występują, poprzez zmiany przy innego typu uduszeniach gwałtownych.
8: A skąd te eksponaty pochodzą w ogóle?
29: Eksponaty pochodzą z różnych miejsc i różnych lat. Cały czas ściągamy tutaj nowe eksponaty, jeśli tylko się uda. Podstawą zbiorów tego muzeum jest przedwojenne Muzeum Medycyny Sądowej, które znajdowało się tu przy Instytucie we Wrocławiu za czasów niemieckich jeszcze.
8: Przetrwało wojnę?
29: Przetrwało wojnę nie w całości niestety. Oczywiście tak około połowy zbiorów tego przedwojennego muzeum zostało zniszczonych mniej lub bardziej. Wiemy, bo mamy katalog oryginalny przedwojenny. Natomiast no, duża część mimo wszystko przetrwała, bo ona stanowi baza, z której to muzeum się rozwijało. Ale oprócz tego mamy tutaj eksponaty z innych muzeów już nieistniejących dzisiaj, które istniały przed wojną, czy tutaj na klinikach nawet we Wrocławiu, na przykład Muzeum Patomorfologii czy ginekologii, ale też nie tylko tu z Wrocławia, a z terenu całej Polski. Fragmenty jakichś zachowanych kolekcji ściągane. Tutaj też wymienić należy część zbiorów pochodzących z Krakowa między innymi. No i oczywiście kolekcja zbierana tutaj cały czas, już we polskim we Wrocławiu, od 1946 do dnia dzisiejszego, bo cały czas gromadzimy nowe eksponaty.
8: I tutaj właśnie mamy, wydaje mi się, sporo narzędzi zbrodni. To ten stanik, który przykuł moją uwagę na modelu głowy, to też jest sposób uduszenia, tak?
29: Tak, to jest jedna z oryginalnych pętli wisielczych, bo tutaj wszystko jest oryginalne. W sensie albo jest, jeśli nie jest częścią ciała, w jakiś sposób zakonserwowaną, to jest zdjęte ze zwłok, znalezione ze zwłokami, albo było jakimś dowodem rzeczowym. Więc to, co pani mówi, to jest właśnie pętla wisielcza wykonana z fragmentów bielizny, między innymi stanika.
8: No to idźmy dalej, bo ja dalej nie wiem, gdzie patrzeć znowu, bo jest tego ogrom. Tam na przykład w tych fiolkach, pojemnikach.
29: Tutaj mamy dział dotyczący ekshumacji. Jeśli chodzi o czaszki, przy których też stoimy, to oczywiście mamy tutaj cały dział obrażeń, które możemy zobaczyć na kościach głowy. I nie tylko obrażeń, bo też i zmian chorobowych. To jest zarówno tutaj w tej gablotce, jak i tam kolejna gablota, taka przeszklona. Mamy dział obrażeń i zmian widocznych na skórze z zewnątrz.
8: Widocznych na skórze? To znaczy, co to jest?
29: To znaczy, to są wszystko fragmenty skóry z różnego rodzaju obrażeniami, czyli tak jakbyśmy mogli obejrzeć z zewnątrz człowieka, te górne półki, plus tak zwane obrażenia sztancowe, czyli odbicia wzoru powierzchni narzędzia na skórze. A niżej tutaj w tej gablocie są też jakby skóry z tatuażami. To są oczywiście stare preparaty. Co prawda ja zawsze powtarzam, że tatuaże były, są i będą ważne w kryminalistyce i w medycynie sądowej, bo cały czas je fotografuję, opisuję, dokumentuję. One nie tylko do identyfikacji, ale do różnych rzeczy bywają przydatne. tutaj też tak ułożone są na przykład wzorami jednostek wojskowych, tymi tatuażami siły i agresji, tatuażami więziennymi, to jakby te wzory się częściowo zachowały, do dzisiaj częściowo pozmieniały, to jest taka bardziej ciekawostka z dawnych czasów, ale jakby tym medycyna sądowa też się zajmuje.
8: Idziemy dalej i widzę tu ten napis żołądki po zatruciach, tego nigdy nie jedz i nie pij, bo trafisz do słoika.
29: To jest taki jedyny żarcik, na który sobie pozwoliliśmy. Oczywiście, ponieważ mamy tu eksponaty wykonane z ludzkich ciał, zawsze podchodzimy z szacunkiem, ale ten jeden żart niewinny pomaga rozładować troszkę atmosferę tutaj na wejściu. On dotyczy działu już toksykologii, czyli działu zatruć, a konkretnie właśnie olbrzymiej kolekcji żołądków, które tam są ustawione i to się ciągną tam aż do końca sali, gdzie po prostu mamy w każdym słoiku żołądek osoby, która zmarła na skutek zatrucia po spożyciu substancją, które tam są wypisane nad tymi żołądkami.
8: A to obok nas, to też jakiś organ?
29: To jest ręka urwana.
8: To jest ręka?
29: Tak, całe przedramię z łokciem i tutaj nadgarstkiem i ręką. Urwana przez maszynę przemysłową. Tutaj takich wypadków, nazwijmy to, przy pracy mamy więcej, bo tu jest cały dział poskręcanych, pourywanych, na przykład w wypadku w sieczkarni. Tutaj była noga taka też rozerwana po wkręceniu w tryby właśnie maszyny przemysłowej. Takie rzeczy też są badane i na sekcjach sądowo-lekarskich.
8: Urwane ręce, zakonserwowane organy. Jeśli zaczęliście słuchać tego programu w trakcie jego trwania, to uspokajam i wyjaśniam. Zwiedzamy Muzeum Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Miejsce unikalne na skalę Europy.
1: Kryminalny Wrocław.
29: Kolejny jakby dział, jeśli można tak powiedzieć, to są obrażenia od przedmiotów tępych, tempokrawędzistych. Jakby tępe to jest to, co ma płaską powierzchnię, tak? Tempokrawędziste to jest wszystko, co ma jakąś krawędź, która nie jest ostra, tak? Ani rąbiąca, więc większość tego, co nas otacza, jest w jakiś sposób tempokrawędziste, łącznie z pięścią czy butem. Więc to jest po prostu od takich uderzeń w ciało lub też uderzeń o coś, na przykład przy upadkach, tak? Czyli ten uraz czynny i bierny. I tu mamy zarówno przeróżne rany tłuczone skóry, różnego rodzaju pęknięcia serc czy dużych naczyń krwionośnych. Tutaj niżej mamy różnego rodzaju obrażenia płuc, od stłuczeń przez rozerwania po zachłyśnięcia krwią, różne typy obrażeń wątroby, obrażenia okolic twarzy i gardła, tak, i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju pęknięcia i rozerwania narządów jamy brzusznej i oczywiście obrażenia głowy, już nie czaszek, bo czaszki były w osobnym dziale, tutaj chodzi o mózg, tak, i wewnętrzną przestrzeń głowy, czyli jedna półka to są obrażenia mózgu bezpośrednio przez złamane kości czaszki, tudzież narzędzie wbijające się w głowę, a inne to wszelkiego rodzaju krwiaki śródczaszkowe, tudzież udary krwotoczne i niedokrwienne.
8: Wow, jest to naprawdę, robi to wrażenie, jak się to widzi pierwszy raz. Przeszłam dalej, słusznie?
29: Niewątpliwie, tak. Kolejny dział mamy do ran ciętych oczywiście, czyli od narzędzi ostrych.
8: Noże to narzędzia zbrodni.
29: Tak, narzędzia zbrodni, ewentualnie, no były, tak jak tutaj są takie więzienne samoróbki, to były zabezpieczone gdzieś przez policję jako dowód rzeczowy, nawet jeśli nie zdążono ich użyć bezpośrednio, aczkolwiek te takie typowe noże to są wszystko narzędzia zbrodni.
8: Pewnie ciężko wypowiedzieć w takim miejscu, ale jakie są tutaj najbardziej nietypowe narzędzia zbrodni albo obrażenia udokumentowane?
29: O, ciężkie pytanie, no tu jest bardzo dużo różnych nietypowych rzeczy. Mamy pewne nietypowe porażenia piorunem na przykład, znaczy skutki może nietypowe w postaci na przykład wielkiego tętniaka aorty, ale z takich rzeczy nietypowych to bym wymienił na pewno po tym, jak człowiek, który palił fajkę na cybuchu, poznał urazu głowy i twarzy czaszki, fragment tej fajki wbił mu się w język i zgon w następstwie ostrego zatrucia nikotyną. Tak? Samych narzędzi zbrodni, no to też tu jest przeróżne rodzaje. Też na co ja zawsze zwracam uwagę, że to często są przedmioty, które po prostu są pod ręką. To rzadko są profesjonalne narzędzia, powiedzmy wojskowe, tak? Stąd one są przeróżne.
8: Ale broń też jest, widzę.
29: Broń też jest. Przy czym tutaj, jak sobie przejdziemy, mamy prezentowaną broń samodziałową. Czyli taką broń wyprodukowaną przez ludzi w warunkach domowych, nieprofesjonalnie. bardzo różnej jakości, od takich zabawek czy niepewnych konstrukcji po bardzo dobrze zrobione konstrukcje. Mamy oczywiście też zbiór broni takiej, nazwijmy to, profesjonalnej, natomiast na razie w tych warunkach ona nie może być prezentowana tutaj w gablotach, więc ona jest jakby zamknięta w zakładzie zgodnie z przepisami o broni palnej w szafie pancernej.
8: No dobrze, to idziemy dalej jeszcze.
29: Mamy później cały dział obrażeń termicznych od temperatury zarówno wysokiej, jak i niskiej. Dział porażeń prądem elektrycznym. Dział połyków, tak? Czyli jak ludzie, czy to w więzieniach najczęściej, ale też w innych miejscach, łykają różne dziwne przedmioty, które często stanowią później przyczynę zgonu.
8: Są gwoździe?
29: Między innymi, tak. To wszystko jest wyjęte z żołądka. Cały dział toksykologii, bo to nie tylko te żołądki, one stanowią jakby jeden fragment tego działu, natomiast tu mamy przeróżne substancje w wszystkich narządach, że tak powiem, przykłady zatruć. Też na samym końcu taka nasza perełka, czyli zatrucia gazami bojowymi z I wojny światowej. To jest nie tylko jedyny zbiór w Polsce, tu większość rzeczy jest jedyna w Polsce, ale jedna z kilku dosłownie na całym świecie i to jedna z najlepszych zbiorów, to właśnie różnego rodzaju czy oparzenia skóry przez iperyt, czyli gaz musztardowy, czy obrażenia po fosgenie, chlorofosgenie, w różnych gazach i to zarówno i dróg oddechowych, i skóry, i w narządach. Także pełen zestaw.
8: A dlaczego tu nie można robić zdjęć?
29: No nie można robić zdjęć, dlatego że to są jednak eksponaty wykonane z tkanek ludzkich. Nie jest dobrze, jeśli ludzie w różne dziwne miejsca gdzieś by te zdjęcia wkładali. Oczywiście niekiedy, jeśli to jest jakiś artykuł, gdzie zapraszamy właśnie dziennikarza czy tak dalej, to pozwalamy oczywiście pewne zdjęcia zrobić, pilnując, żeby nie było tam bezpośrednich zbliżeń na pewne eksponaty. Natomiast osobom odwiedzającym generalnie panuje zakaz robienia zdjęć, właśnie żeby te zdjęcia gdzieś nie były publikowane w różnych dziwnych miejscach i kontekstach, bo wtedy nigdy nie mielibyśmy nad tym żadnej kontroli po prostu. Jeszcze powiem, bo tu mamy oczywiście dużo więcej działów. Mamy jeszcze cały dział postrzałów oczywiście. Mamy dział przemian pośmiertnych, dział żerowania zwierząt na zwłokach, dział chorób, tak, dział obrażeń od materiałów wybuchowych cały.
8: No i ten prysznic tutaj?
29: To jest stół sekcyjny, oryginalny. I ten stół tutaj był używany w tym pomieszczeniu. Kiedyś tu była zrobiona sala sekcyjna. I ta słuchawka prysznicowa, chociaż wygląda może tak szpetnie, jest ostatnią oryginalnie używaną do tego stołu słuchawką tutaj, dlatego ją zostawiliśmy.
8: Jak ludzie tu przychodzą, tak właśnie jak ja pierwszy raz na takie zwiedzanie, co ich najbardziej interesuje? Czym najbardziej są zaskoczeni?
29: Ja myślę, że zaskoczeni są całością tego, co tu widzą, bo często ludziom się wydaje, że mają jakieś przygotowanie, tak?
8: Czytamy kryminały.
29: Oglądamy filmy, gdzieś się tam interesujemy, ale w miarę jak tej lekcji, w miarę zagłębiania się w to muzeum, to jakby otwierają się coraz kolejne drzwi, jak wchodzimy coraz głębiej w tą medycynę sądową. No i tak jak obserwuję reakcję, to jednak na koniec wszyscy są tacy zaskoczeni. Zadowoleni oczywiście bardzo, że widzieli, ale jednak pełni przemyśleń, tak? I poruszeni tym, co widzieli tutaj.
8: Jeśli sami chcecie zobaczyć Wrocławskie Muzeum Medycyny Sądowej, już wyjaśniam, jak to zrobić. Można je zwiedzać, wykupując bilet na lekcję patologii, w której każdorazowo bierze udział kilkanaście osób, a takich lekcji odbywa się średnio kilka w miesiącu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
5: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
6: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. We wrześniu we Wrocławiu, jak co roku, przyglądamy się temu, w jaki sposób podróżujemy. Pod lupę bierzemy tak zwany zrównoważony transport. A ja dziś chciałabym zwrócić uwagę na drogę dzieci do szkoły. Większość uczniów we Wrocławiu dociera na lekcje pieszo, rowerem lub komunikacją miejską. I ta droga, jeśli mówimy o szkole podstawowej, zajmuje mniej więcej kwadrans. Oczywiście są też dzieci, które podwyższają wywożone są przez rodziców samochodami. O tym, jak ta droga do szkoły we Wrocławiu wygląda dzisiaj i jak ma wyglądać w przyszłości, o tym rozmawiam już z Urszulą Jagielnicką z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.
7: Na drogach Wrocławia.
9: Najwięcej dzieci we Wrocławiu do szkoły porusza się piechotą, bo to jest 2/3 dzieciaków, tak naprawdę to są podróże piesze bądź po prostu aktywne, czyli w te aktywne również się liczą komunikacja publiczna, bo zawsze z przystanku trzeba dojść do tej szkoły, można rowerem, hulajnogą i tak dalej. To się oczywiście zmienia w zależności od wieku, bo starsze dzieciaki, już jeżeli możemy powiedzieć o dzieciakach, ale nastolatkowie, którzy docierają do szkoły, oni już wolą pojechać komunikacją publiczną, bo tam mogą jeszcze nadrobić plotki, ewentualnie doczytać coś na lekcję. Natomiast maluchy do 3/4 klasy, oni wolą poruszać się właśnie rowerem, hulajnogą czy na wrotkach. Więc takie mamy obserwacje. 1/3 części dzieciaków, które dociera do wrocławskich szkół, jest dowożona natomiast samochodami. Jest to mniejszość. Natomiast z tego, co obserwujemy i myślę też z takich obserwacji mieszkańców, rodziców, wynika, że to właśnie oni stwarzają największe niebezpieczeństwo i poczucie zagrożenia dla innych dzieci, które docierają do szkoły właśnie piechotą bądź rowerem. Najtrudniejszy jest fakt tego, że pod szkołami bardzo często dochodzi do takich konfliktowych sytuacji. Samochód podjeżdża, wysadza szybko dziecko na przejściu dla pieszych, odjeżdża. W tym czasie inne dzieci podróżują, przechodzą przez ulicę. Najpopularniejsze to jest 15-minutowa trasa, czyli 15 minut pieszo dotrzemy sobie do szkoły, bądź 15 minut rowerem. To nam zajmuje, ta odległość, którą pokonamy w 15 minut, to jest około 3 km.
2: Ale do tego, żeby pojechać rowerem, pojechać hulajnogą, dojść pieszo, potrzebne jest takie poczucie bezpieczeństwa. Rodzic musi mieć gwarancję, że to dziecko dojedzie bezpiecznie do tej szkoły.
9: I rzeczywiście w takim raporcie opublikowanym w 2025 roku Transformation Research Part F tam wskazano, że zarówno to, czy dziecko zostanie, czy umożliwione mu zostanie dotarcie pieszo czy rowerem do szkoły, czy jednak nie, to jest po pierwsze odległość właśnie od placówki, ale po drugie również ocena bezpieczeństwa drogi przez rodziców. Także jeżeli ta ostatnia prosta przy szkole jest nawet zabezpieczona, co się dzieje w ramach szkolnych ulic, o których pewnie jeszcze wspomnimy, tak na przykład, jeżeli w dalszych częściach ulicy i trasy mamy bardzo szybki ruch, mamy niedostosowane jezdnie ulice do tego, żeby poruszały się nimi dzieciaki, no to wówczas to poczucie bezpieczeństwa rodziców spada, przez co wolą nie wysyłać swoich pociech właśnie w ten sposób. Także my tutaj we Wrocławiu, w szkolnych ulicach wspomniałam, dlaczego. We Wrocławiu mamy obecnie 3 takie szkolne ulice. Taki pilotażowy projekt rozpoczął się w 2020 roku. Wówczas takie sprawdzaliśmy to pod 2 szkołami. Przy jednej została już szkolna ulica, przy drugiej się to nie sprawdziło.
2: Ale powiedzmy, co to jest? Jaka jest idea?
9: Szkolna ulica jest to takie miejsce, to ulica w najbliższej, w najbliższym sąsiedztwie szkoły, czyli pod szkołą, która jest na pół godziny przed pierwszą lekcją udostępniana w całości dzieciakom i osobom, które docierają do szkoły pieszo, rowerem, na hulajnodze. To znaczy, że na pół godziny przed pierwszą lekcją zamykamy ulicę. Zazwyczaj są to takie bariery nożycowe. Przy pilotażu również był strażnik miejski, który pilnował, żeby samochody tam nie wjeżdżały. I wówczas dzieciaki na pół godziny mają takie przedłużenie trochę tego podwórka szkolnego. Mogą poczuć się bezpiecznie, mogą bez problemów dotrzeć do tej szkoły. Wiadomo, rano się wszyscy spieszą i dlatego też właśnie te pierwsze pół godziny przed pierwszą lekcją było takie newralgiczne. To ta właśnie szkolna ulica. My zauważyliśmy podczas takich badań pilotażowego projektu, gdy sprawdzaliśmy, jakie są efekty, co wpływa na to, czy rzeczywiście to jest opłacalne. I rzeczywiście szkolna ulica powoduje, że o wiele mniej samochodów, chcąc siłą rzeczy, no bo nie mogą podjechać pod samą szkołę, jest. Natomiast w sytuacji, kiedy pozostają same znaki, bo też takie robiliśmy przez miesiąc trwania pilotażu, ostatni tydzień tylko funkcjonowały znaki z informacją zakaz wjazdu w godzinach, no to wtedy już nie były respektowane, nie patrzono na te znaki, wjeżdżano mimo wszystko. Więc teraz realizowany u nas przy tych trzech placówkach projekt zakłada, że na pół godziny przed pierwszą lekcją wystawiane są takie bariery nożycowe, które fizycznie uniemożliwiają poruszanie się samochodom.
2: Jak ci rodzice, którzy na co dzień właśnie dowożą te dzieci pod samiusieńkie drzwi do szkoły, radzą sobie w momencie, kiedy ta ulica tuż przy szkole, te ulice najczęściej są wąziutkie, tam dochodzi, tak jak powiedziałaś, do Armagedon momentami. Jak jednak ci rodzice wam tłumaczyli, jak sobie radzą? Czy to dziecko jest wcześniej wysadzane, czy jednak rezygnują z tego samochodu?
9: To wszystko zależy od człowieka, bo tak naprawdę jeżeli ktoś w jednej ze szkół, na przykład gdy mieliśmy pilotaż w 20 roku przy ulicy Krajewskiego, no to tam to się nie sprawdziło ze względu na to, że bardzo wielu rodziców dowoziło dzieci spoza miasta. To nie była szkoła taka, która miała, do której dzieciaki chodziły z tego obrębu tej szkoły, tylko bardzo wiele dzieci dojeżdżało. Więc tam się niestety to nie sprawdziło. Natomiast my też obserwujemy, na niektórych ulicach to się też nie zadziało. Na przykład przy jednej z ulic, która miała również wziąć udział w pilotażu, to się nie zadziało, ponieważ ulica, którą właśnie rodzice mogli wykorzystywać zamiast tej pod szkołą, ona była jednokierunkowa, było bardzo trudno potem wycofać, wymanewrować, stwarzało to dodatkowe zagrożenie w tamtej części, a przecież dzieciaki podróżują z różnych części tej szkoły. Także tutaj musimy też właśnie zauważać, czy poza tym obrębem tej zamkniętej na ten czas ulicy nie dochodzi do jakiejś patologii, typu właśnie nagle duże nagromadzenie samochodów. Też uważam, że gdy mamy już taką zamkniętą

0: transportowej tkanki i musimy się po prostu tutaj dostosować.
1: Nie wszędzie da się zamknąć te ulice, ale w jaki sposób wy próbujecie zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły?
0: No właśnie, były ciekawe badania, były również przeprowadzone w 26 roku. Międzynarodowa metaanaliza przeprowadzona w 26 roku pokazała, że tak naprawdę uspokajanie ruchu na ulicach, nie tylko przy szkole, ale ogólnie osiedlowych ulicach, sprawia, że ilość wypadków spada o 17%, a ilość rannych o 18%. Mniejsza prędkość równa się mniej wypadków. Zatem we Wrocławiu oprócz tego, że szkoły i przy szkołach, to również w tych takich najbardziej miejscach dla ludzi, czyli dla mieszkańców, czyli w okolicach naszych mieszkań, w okolicach naszych sklepów, czyli tam, gdzie po prostu żyjemy na co dzień, przemieszczamy się, wychodzimy na chwilę, idziemy do sklepu, ograniczamy prędkość, wprowadzając uspokojenie ruchu. Takie uspokojenie ruchu obecnie funkcjonuje na blisko 700 kilometrach wrocławskich ulic, z 1200 mniej więcej, które są w zarządzie dróg i utrzymania miasta. Także ta strefa się cały czas powiększa, bo ludzie tego oczekują, bo to jest nie tylko bezpieczeństwo, ale też podniesienie jakości życia. Ciszej, mniejszy hałas, mniejsze zanieczyszczenie powietrza i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko wpływa na to, jak nam się mieszka. No i teraz, tak jak powiedziałam, w przypadku szkolnej ulicy, zdjęto bariery, zabrano strażnika i nagle znak już nic nie znaczy. Także postawienie samego znaku przy wjeździe do strefy uspokojonego ruchu niewiele zdziałało, więc oprócz tego wprowadzamy również takie fizyczne uniemożliwiacze rozwijania prędkości, czyli esowanie trasy, czyli zmniejszanie szerokości i promienia takiej drogi, naprzemienne parkowanie, żeby można było właśnie, żeby trzeba było zwolnić, chcąc ominąć dane miejsce. Także to wszystko ma wpływ na to, zwężanie właśnie ulic. Coś, co wszystkim, znaczy bardzo wielu osobom wydaje się, że to jest tylko i wyłącznie po to, żeby zdenerwować i żeby utrudnić życie kierowcom. Nie chodzi o to, bo kierowca również jest mieszkańcem i gdy przestaje być kierowcą i staje się mieszkańcem, nagle wiele rzeczy mu zaczyna rzeczywiście dostrzegać, że faktycznie jest bezpiecznie. Moje dziecko może iść do sklepu samo po loda, może wyjść z podwórka i przejść przez ulicę, a nie bać się, że gdzieś tam zza samochodu ktoś go nie zauważy.
1: Wróćmy jeszcze do tej bezpiecznej drogi do szkoły, bo są takie szkoły, które wcale nie są na cichych osiedlach, przy, nie wiem, jakichś właśnie wąskich drogach, ale i ja tu się odezwę jako matka. Dziś już licealisty, więc mniejszy problem, ale jak mój syn chodził do podstawówki, to chodził do podstawówki przy ulicy Powstańców Śląskich. No to wiadomo, wjazdów z Karkonoskiej w Powstańców Śląskich, ruch gigantyczny, dwa pasy, zjazd z autostrady, no większych korków też się w mieście nie widzi jak tam. Jak zagwarantować wtedy bezpieczną drogę dziecku do szkoły, gdy ma do tak gigantyczne skrzyżowania, ulice z tak natężonym ruchem?
0: Tutaj, jeśli chodzi o duże skrzyżowania, rzeczywiście może zacznę od takiej sytuacji. Na takich ulicach nie możemy po pierwsze wprowadzić szkolnej ulicy. To są ulice, gdzie zazwyczaj funkcjonuje komunikacja zbiorowa, tam nie wprowadzamy szkolnych ulic. Natomiast skrzyżowania muszą, oczywiście są dobrze oznakowane, to te duże skrzyżowania muszą być oświetlone, tam nie ma możliwości tego, żeby na przykład były przejścia sugerowane, co jest często po prostu na tych jezdniach w strefach uspokojonego ruchu. Poza tym trzeba również umożliwić dzieciom dotarcie w sposób inny niż samochodowy, bo tak jak powiedzieliśmy, rodzice oceniają trasę i uważają, że jak podwiozą samochodem, to będzie bezpieczniej. A to tworzy kolejne problemy, bo to tworzy większy ruch, większe korki, większe zamieszanie pod szkołami przed pierwszym dzwonkiem. Tutaj przy okazji tej ulicy, o której pani wspomniała, no to mamy tam rzeczywiście problem pojawiał się również taki. Tam mamy odseparowanie trasy tym żywopłotem, te samochody rzeczywiście jeżdżą, ale jest to główna ulica, jak powiedzieliśmy. Natomiast tam dużym problemem...
1: Żyjemy w dużym mieście, no to też jakby nie ma co zaklinać rzeczywistości.
0: Dokładnie. Natomiast tam, umożliwiając dzieciakom, to jest bardzo rowerowa szkoła notabene, bardzo wiele osób dociera tam dzieciaków rowerami, co widać zresztą nie tylko w maju, gdy mamy te akcje rowerowe maja, ale również we wrześniu teraz jak jeździłam tamtędy, to faktycznie te rowery zawsze tam stoją, bo jest tam infrastruktura, można się przemieścić. Tam na przykład był apel rodziców, że rowerzyści

0: bardzo szybko się tam przemieszczali. Tam był ciąg pieszo-rowerowy z oczywiście pierwszeństwem pieszych, no ale jak już wiemy, znaki to nie tylko jest sytuacja dla kierowców, rowerzyści też bardzo często znaki biorą sobie opcjonalnie. Także tutaj trzeba pamiętać, pieszy na ciągach pieszo-rowerowych ma zawsze pierwszeństwo. Natomiast tam rodzice nie czuli się bezpiecznie przez te jeżdżące rowery. No i tam rozgraniczyliśmy ten ruch, rozdzieliliśmy ruch rowerowy od pieszego, tak żeby i rzeczywiście rowerzyści muszą wtedy dzwonić, bo ta traska jest już węższa przy Żywopłocie. Więc to nie są łatwe rzeczy. Zawsze te szkoły, które są przy takich głównych arteriach, no nawet sami Państwo widzicie, jak oprowadzacie do szkoły. Jest rzeczywiście głośno, huk. W takich warunkach rozpoczynać lekcje nie jest łatwo. Myślę sobie, że należy jakiś tam zapewnić jakiś przynajmniej odrobinę ruchu dzieciakowi, żeby przynajmniej na te pierwsze lekcje dotarł i nie zasnął po prostu wychodząc prosto z samochodu do ławki szkolnej. Komunikacja miejska, to, że te przystanki staramy się tak sytuować, żeby one były jak najbliżej szkoły, żeby można było rzeczywiście wygodnie dotrzeć na lekcje, żeby dzieciaki, które mają za darmo komunikację miejską, dzieciaki szkolne mogły z niej korzystać i żeby to dotarcie było wygodne.
1: Są takie badania, które pokazują, że rowerzyści bardziej niż wielokilometrowych tras potrzebują spójnej sieci, która nie urywa się w najmniej oczekiwanym momencie. Potwierdza to wielki przegląd ponad 100 międzynarodowych badań.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przyszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jedna z popularniejszych atrakcji Wrocławia. Hydropolis, bo o nim mówię, czyli Centrum Wiedzy o Wodzie. Czy warto wybrać się tam więcej niż raz? Jak pracuje się w takim miejscu? Oraz czy Hydropolis to dobry pomysł na przykład na randkę? O tym porozmawiam z moimi gośćmi.
7: Ciekawy Wrocław.
8: Dzień dobry, nazywam się Alicja Wołoszyn, jestem edukatorem w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
9: Dzień dobry, Gracjan Matysik, przewodnik w Centrum Ekologicznym Hydropolis.
6: Tak się zastanawiam, czy Hydropolis przyciąga wrocławian i czy warto tu wracać kilka razy. No właśnie, kto do Hydropolis przychodzi?
8: Tak, często właśnie zaskakujemy się tym, że kolejny raz ktoś odwiedza Hydropolis, bo chce zobaczyć coś nowego, co się zmieniło, że przychodzi z jakimiś nowymi znajomymi, żeby zobaczyć, co tam mamy, więc na pewno bardzo cieszą nas osoby, które kolejny raz przychodzą do Hydropolis, to znaczy, że kolejny raz coś tam dla siebie jednak znajdują.
9: No często możemy to poznać po tym, że od razu na wejściu proszą o mapki do zbierania pieczątek, więc już wiemy, że mamy do czynienia ze stałymi klientami. Są też osoby z poza Polski bardzo dużo, znaczy spoza Polski tak, ale poza też Wrocławia czy regionu. Po raz pierwszy, no to pierwsze wrażenie największe jest oczywiście wśród nich, ale no zdarzają się też takie osoby, które tutaj regularnie nas odwiedzają, no i zachęcać ich może to, że często się zmieniają nasze eksponaty oraz też czasem dochodzą różne nowe przestrzenie, jak na przykład kompleks wieży ciśni, który się znajduje po drugiej stronie ulicy.
6: No właśnie, jakbyśmy mieli wejść w szczegóły, Hydropolis działa od którego roku?
9: 5 grudnia 2015.
6: Co się właśnie zmieniło tak konkretnie na przestrzeni lat?
8: Cały czas dokładamy jakieś nowe eksponaty, poszerzamy tą przestrzeń właśnie tutaj, jak kolega wspomniał o ten kolejny kompleks, chociażby tej wieży ciśnień. Poszczególne strefy są gdzieś tam właśnie uzupełniane, a te eksponaty, które są, no to tak samo gdzieś tam podlegają jakiejś tam stałej renowacji, żeby gdzieś tam nie zostać w tyle.
6: Ta wieża ciśnień to duża rzecz.
9: No zdecydowanie, chociaż no, na ten moment jeszcze nie możemy tam wpuszczać grup do samego środka, chociaż myślę, że ciekawość dotycząca tej maszynerii, która tam się znajduje, jest największa. Są podejmowane pewne działania, plany jeszcze nie konkretnie określone, co da się tam zrobić, żeby jeszcze bardziej uatrakcyjnić zwiedzanie samej wieży ciśnień. Natomiast na ten moment bardziej skupiamy się na takiej wycieczce, która ma charakter zewnętrzny. Opowiadamy o historycznych obiektach wchodzących w dawny skład Zakładu Produkcji Wody na Grobli. No i wchodzimy do samej kotłowni wschodniej, w której także możemy zobaczyć trzy kotły parowe z lat 50. oraz film przedstawiający właśnie te maszyny, które może jeszcze w przyszłości uda nam się pokazywać bezpośrednio.
6: Przypomnijmy może, powiedzmy kilka słów o samej wieży ciśnień i jak wygląda to zwiedzanie w połączeniu z Hydropolis. To znaczy najpierw idziemy do Hydropolis, później do wieży?
9: Jest to oczywiście osobna atrakcja w ofercie. Bilet do kompleksu wieży ciśnień kosztuje 15 zł, więc jest to dodatkowy bilet. Nie wchodzi on w zakres standardowego biletu na wystawę. Zwiedzanie, zbieramy grupy o godzinie 11 o 16. Tyle osób, ile przyjdzie, to właśnie przewodnik oprowadza w tak 40 minut właśnie opowiadając historię wodociągów wrocławskich. Następnie opowiadamy o samym zakładzie, z czego się składa, jak się dawniej oczyszczało wodę, jak działają wieże ciśnień, jak się wytwarza parę. Myślę, że to są interesujące i ważne tematy, natomiast no, tutaj akurat grupa odbiorców jest dość określona, że nie mogą to być zbyt młode osoby, chociaż takie też nam się zdarzają, ale wydaje mi się, że to już jest tak bardziej dla grup powyżej 14 lat.
6: I dużo jest zainteresowanych wieżą ciśnień właśnie?
9: To zależy od dnia. Wydaje mi się, że coraz największym zainteresowaniem cieszyła się wieża ciśnień krótko po otwarciu, czyli listopad 2025. No i w ostatnim czasie także coraz więcej tych turystów tutaj do nas zagląda.
6: Czy do Hydropolis warto wracać i czy wrocławskie Centrum Wiedzy o Wodzie się zmienia oraz gdzie najchętniej fotografują się zwiedzający? O tym rozmawiam z moimi gośćmi Alicją Wołoszyn i Gracjanem Matysikiem z Centrum Ekologicznego Hydropolis.
7: Ekologia we Wrocławiu.
6: Mówiąc o tych wrocławianach, którzy wracają do Hydropolis, żeby znowu zobaczyć wystawę, możemy, jeśli mamy program Nasz Wrocław, wejść raz w roku za darmo? Tak to działa?
9: Tak, zgadza się. No to w różnych tutaj placówkach we Wrocławiu jest taka możliwość. Wystarczy sobie założyć kartę Nasz Wrocław i raz w roku nas odwiedzać.
6: Mówiliśmy o tym, co się zmieniło w Hydropolis na przestrzeni lat, a jakbyście mieli powiedzieć, dlaczego warto przyjść do Hydropolis i przyjść do Hydropolis znowu, albo zabrać gości, którzy nas odwiedzają we Wrocławiu?
8: Myślę, że dlatego, żeby uświadomić sobie, jak woda jest ważna w każdym tak naprawdę aspekcie naszego życia. Też nieprzypadkowo jest tutaj Hydropolis, a nie jakieś inne tam centrum edukacji. Kiedyś był to zbiornik wody czystej. My w ogóle przez to, że znajdujemy się na terenie wrocławskich wodociągów, to dlatego o tej wodzie mówimy i żeby sobie uświadomić, że ona pełni kluczową, istotną rolę, że bez wody życie na Ziemi nie istniałoby, więc żeby każdy sobie zdawał z tego sprawę, miał tą świadomość, to myślę, że warto do Hydropolis przyjść, no i po prostu to sprawdzić w taki praktyczny sposób.
9: Ja myślę, że Hydropolis pełni ważną funkcję w budowaniu świadomości społecznej dotyczącej zarówno ekologii, jak i takich może bardziej ciekawostek, na przykład, że śnieg wcale nie jest biały i może nam się wydawać, a tutaj te różne takie mity dotyczące tej wody też usuwamy, czy na przykład, że rekiny wcale dla ludzi nie są groźne, rzadko się zdarza, żeby zabijały ludzi. To też może być dla większości no, dość dużą niespodzianką. Dużo też opowiadamy ciekawych rzeczy dotyczących historii, ale samego miasta. Ja bardzo lubię wplatać do mojej narracji wątki dotyczące Wrocławia, jego systemu wodnego, czy o samych zabytkach też tam zdarza mi się opowiadać, no jak i sama powódź w 1997 roku, to też jest bardzo ciekawy temat.
6: A co, jeśli chodzi o eksponaty, ludzi najbardziej zaskakuje czy zadziwia?
8: Myślę, że najbardziej przyciąga kopia pierwszego na świecie batyskafu Trieste. Jest to w skali 1:1. Nie wiem, czy gdzieś na świecie jest jeszcze taki eksponat, gdzie odwzorowuje właśnie ten batyskaf, tą łódź podwodną, która pierwsza dotarła do najgłębszego miejsca na naszej planecie. Zwłaszcza, że możemy sobie wejść do środka, podotykać te wszystkie odsorowane rzeczy, które są tam w środku, no i poczuć się jak tacy pierwsi odkrywcy.
6: A w twoich opowieściach, Gracjan?
9: Ja myślę ogólnie, że strefa głębinowa no, może być najbardziej atrakcyjna ze względu na to, że poza tym batyskafem, który już sam robi świetne wrażenie, jest kolekcja modeli organizmów głębinowych, które także mogą budzić nawet grozę w naszych oczach, bo oczywiście te zwierzęta, które mieszkają w najgłębszych strefach oceanicznych, no, są dość przerażające i fajnie jest się im przyjrzeć z bliska, więc te modele także budzą ciekawość. Więc ta strefa głębinowa zdecydowanie moim zdaniem wygrywa, ale też inne są oczywiście bardzo ciekawe na swój sposób. Taka najbardziej wizualna na przykład, taka przy której nasi goście spędzają bardzo dużo czasu, to jest, wydaje mi się, stany wody, gdzie mamy drukarkę wodną oraz symulator zamieci śnieżnej, czy na przykład ogień zrobiony z pary wodnej. Jest ona bardzo taka, ma walory wizualne, więc sesje fotograficzne jak najlepiej tam wychodzą.
6: No właśnie, o to też chciałam zapytać, gdzie ludzie robią najwięcej zdjęć?
9: No to przede wszystkim w strefie stany wody, gdzie ten plener jest naprawdę atrakcyjny. Jeśli chodzi o same obiekty, którym robią zdjęcia, no to wydaje mi się też, że sławą cieszy się kopia Dawida zrobiona z akrylu. To jest taka wyglądająca na wodną rzeźbę właśnie statua mieszcząca się w strefie człowiek i woda.
8: Ja też myślę, że sam kompleks Hydropolis w ogóle wizualnie jest bardzo ładny z zewnątrz, przez to, że jest zabytkowy, to już nawet samo wejście na teren robi takie wrażenie takiego spaceru właśnie z dawnych lat.
6: Mówicie o tej porcji wiedzy, też o dawce grozy, a czy Hydropolis jest dobrym miejscem na randkę?
9: Ja mogę się wypowiedzieć. W 2025 roku miałem przyjemność oprowadzać specjalną grupę walentynki po Hydropolis. Można w tematykę wody wpleść takie ciekawostki miłosne, na przykład monogamia wśród zwierząt, czy prawdziwa historia miłosna z Titanica. I są takie miejsca na wystawie, gdzie można o tym opowiadać. No ale jeśli chodzi o randkę, to raczej wyobrażałbym ją sobie bez przewodnika, tylko jako zwiedzanie z drugą połówką. Też są do tego miejsca, gdzie myślę, że tak. Myślę, że jest to jak najbardziej fajny pomysł, żeby wejść.
6: Właśnie, to dopowiedzmy jeszcze w samym Hydropolis, jak to jest zwiedzanie indywidualnie, a zwiedzanie z przewodnikiem?
8: No to tak naprawdę każdego dnia można sobie wejść na takie zwiedzanie indywidualne, osobno, ale jeśli jest się grupą zorganizowaną powyżej 10 osób, to można sobie po prostu stworzyć rezerwację na przewodnika, on jest wtedy darmowy, no i po prostu zwiedzać tą wystawę z przewodnikiem przez około godzinę, później oczywiście można wrócić na wystawę, podejść sobie jeszcze do jakichś takich obiektów, do których z przewodnikiem się po prostu wejść nie zdążyło, ale w każdą niedzielę o godzinie 15 jest organizowane również zwiedzanie z przewodnikiem dla takich osób, które akurat po prostu przyjdą bez większej grupy, tylko tak, żeby poczekać, pozbierać się i wtedy też w każdą niedzielę o 15 taka możliwość jest.
6: To wróćmy jeszcze do tych randek. Dobry pomysł, czy nie?
8: No myślę, że dobry. W ogóle spędzanie czasu gdzieś tam wolnego w Hydropolis jako tej formy czy rozrywki, czy edukacji, to jest na pewno coś takiego intrygującego, coś takiego innego, wyjątkowego, więc myślę, że tutaj też i na randkę przestrzeń się znajdzie.
6: A jakie jest wasze ulubione miejsce w Hydropolis, czy miejsce, po którym najbardziej lubicie oprowadzać ta część wystawy?
8: Ja osobiście bardzo lubię też strefę relaksu, która ma nam imitować Puszczę Amazońską. Te ściany w tej strefie są wykonane z chrobotka reniferowego, z takiego porostu, które mają przypominać tą Puszczę Amazońską z lotu ptaka. Mamy tam dźwięki i zapachy, które też są stylizowane tak, żebyśmy się poczuli właśnie jak w takiej dżungli.
9: Ja uważam, że w każdej strefie jest jakiś eksponat, przy którym lubię spędzić więcej czasu podczas oprowadzania grupy. No ale tak z własnej potrzeby, kiedy spaceruję sobie po wystawie, to chyba najczęściej przychodzę do strefy Miasto i Woda. Przyglądam się na przykład makiecie Wrocławia, czy kopii skafandru do nurkowania wykonanego przez Klingerta. Pierwszy na świecie skafander do nurkowania.
6: No właśnie, mówiliśmy o tym, co może najbardziej zadziwić, zaskoczyć odwiedzających w Hydropolis, a z waszej perspektywy, kiedy oprowadzacie ludzi po tym miejscu, jakie pamiętacie najciekawsze historie, czy reakcje, czy jakieś opowieści?
9: Często są na przykład osoby, które pamiętają wielką powódź. W 1997 roku mieszkali w tamtym czasie we Wrocławiu, czy ogólnie na Dolnym Śląsku, bo nie ograniczała się ona tylko do Wrocławia. Racibórz, Opole, Głogów, Kłodzko, prawda? więc można wtedy jeszcze więcej takich ciekawostek od takiej osoby, która faktycznie była świadkiem i przeżyła tę katastrofę, no dowiedzieć się różnych spostrzeżeń z jej perspektywy. Mamy też czasami osoby, które... Ja często zadaję pytanie, czy ktoś z Państwa widział rekina, ale nie w zoo. I czasem zdarzają się osoby, które nawet nurkowały z rekinami w klatce czy bez klatki, więc one też mogą dopowiedzieć, jak to się stało, że ten rekin ich nie zeżarł.
8: Ja myślę, że zadziwia wielu zwiedzających fakt, że to miejsce zostało właśnie przerobione na Centrum Wiedzy o Wodzie, zwłaszcza, że kiedyś był to ten zbiornik wody czystej. I w jaki sposób to ta przestrzeń tak została zorganizowana, że całkowicie zmieniła swoją funkcję.
10: Mhm. Czyli sumując, zapraszamy wiele razy, nie tylko raz do Hydropolis.
9: Tak, i najlepiej jest wystawę przejrzeć na dwa sposoby. Oczywiście przyjść do nas albo z większą grupą, albo w niedzielę o 15 i doświadczyć wystawy wraz z przewodnikiem, ale też właśnie indywidualnie, żeby też spędzić więcej czasu samemu zwiedzając. Myślę, że obydwa rozwiązania są zupełnie innym odbiorem wystawy, ale jedno i drugie będzie taką pełnią, jak doświadczyć właśnie Hydropolis.
8: I na randkę też oczywiście zapraszamy, żeby sprawdzić, czy faktycznie jest to dobre miejsce.
10: A wybierając się do Hydropolis, warto wziąć pod uwagę, że przez internet bilety wstępu kupuje się na konkretną godzinę.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
12: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
13: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
14: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Tak, tak. To już ten moment. Ponad 105 tysięcy studentów za chwilę rozpocznie we Wrocławiu rok akademicki. Kierowcy już powoli zauważają większe korki we Wrocławiu i nie tylko w okolicach Ronda Regana, czyli tam, gdzie są największe kampusy. W mieście po prostu widać, że studenci wracają, a uczelnie szykują się na ich przyjęcie. Pojawiło się kilka nowych, fantastycznych kierunków. Politechnika Wrocławska ruszyła z technologiami wodorowymi i zarządzaniem jakością środowiska, czyli taką inżynierią dla przemysłu, który musi ograniczać teraz emisje. Uniwersytet Przyrodniczy otworzył studia miejskie i tam kształci specjalistów, którzy zajmują się betonowymi wyspami ciepła, retencją wody, ratowaniem miast przed falami upałów, a Uniwersytet Wrocławski wszedł w prawo klimatyczne, ale po angielsku, chociażby pod kątem unijnych przepisów. A co cieszyło się największym zainteresowaniem młodych ludzi? Jakie kierunki na wrocławskich uczelniach? Absolutnym rekordzistą w mieście jest kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie Medycznym. O jedno miejsce walczyło aż 38 chętnych. Na kierunku lekarskim na Politechnice Wrocławskiej o jedno miejsce starało się ponad 20 osób. Tuż za kierunkiem lekarskim na Politechnice jest sztuczna inteligencja. 12 osób na miejsce. Z kolei na Uniwersytecie Wrocławskim niezmiennym hitem pozostaje, uwaga, koreanistyka. Ponad 13 chętnych na miejsce. Brzmi egzotycznie, ale to czysty pragmatyzm, bo wokół Wrocławia są przecież fabryki koreańskich gigantów. Na Uniwersytecie Wrocławskim absolutnym hitem jest psychologia. 22 osoby na jedno miejsce. Ale swoją psychologię uruchamia też Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, bo jak mówi Bartłomiej Stanczykiewicz, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, seksuolog i prodziekan do spraw w kierunku psychologia, gdy coraz częściej mówimy o kryzysach psychicznych, o problemach z dostępem do pomocy psychologicznej, studenci po tym, jak skończą ten nowy kierunek, będą mogli po prostu w przyszłości pomagać. Czym się będzie wyróżniał ten nowy kierunek? O tym już za chwilę.
7: Edukacja we Wrocławiu.
15: Psychologia do dzisiaj głównie funkcjonuje w takich uniwersytetach związanych z naukami społecznymi. I my sobie tak pomyśleliśmy, że warto by było, aby tą psychologię też rozwijać w takim kierunku, w połączeniu mimo wszystko ze środowiskiem związanym z ochroną zdrowia. Tak, żeby przygotować przyszłych psychologów, jako praktyków, przyszłych także jako diagnostów psychologicznych, jako psychoterapeutów, jako interwentów kryzysowych i wszystkich innych możliwych oddziaływań psychologicznych w połączeniu właśnie we współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Bo dzisiaj ta taka możliwość współpracy z innymi, umiejętność pracy w zespole, połączenie tego wszystkiego jest bardzo istotna. I druga sprawa, którą daje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, jest to, że może naszych absolwentów bardzo mocno też przygotować w takim także kierunku troszeczkę medycznym. Mam tutaj na myśli na przykład anatomię. Tutaj studenci będą mieli szansę uczyć się tak jak lekarze anatomii, a nie tylko z atlasów czy z jakichś podręczników. I myślę sobie, że tego typu rzeczy są bardzo dużą wartością, dlatego że uwzbogacają na przykład wiedzę dla przyszłych neuropsychologów, którzy też będą uczyć się odczytywania wyników rentgenowskich czy innych, żeby wiedzieć mniej więcej, o co się rozchodzi. Nie chodzi o to, żeby oni na tej podstawie wydawali jakiekolwiek opinie, ale żeby byli w tym biegli, żeby wiedzieli, o co się rozchodzi.
14: To nie jest jakaś wiedza tajemna, że jednak to zdrowie psychiczne ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne i odwrotnie, zdrowie fizyczne ma wpływ na zdrowie psychiczne i tego właściwie nie da się odłączyć.
15: Oczywiście, że tak. Zresztą chociażby w nurcie psychoterapeutycznym, który ja reprezentuję, czyli poznawczo-behawioralnym, to my właściwie od pracy z pacjentami od tego zaczynamy. Czyli takiego jakby, żeby pacjent potrafił sobie połączyć, jak dana sytuacja wpływa na myślenie o tej sytuacji, jak wpływa na jego reakcje fizjologiczne, na jego emocje i na to, jak się zachowuje. Czyli te wszystkie rzeczy są ze sobą jak najbardziej bardzo mocno połączone. Druga kwestia to psychosomatyka. Wiele ludzi dzisiaj chodzi od lekarza do lekarza i nie wie, co tak naprawdę im jest. I często lekarze rozkładają ręce, mówią, że wszystko jest w porządku. A winą jest tutaj kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. I myślę sobie, że tutaj też jest taki element, który jest bardzo ważny w tej naszej psychologii, w tym naszym kierunku, że studenci będą mieli możliwość studiowania i uczenia się właśnie na oddziałach somatycznych, współpracy z tymi pacjentami, poradnictwa, także wsparcia psychologicznego.
14: Potrzeby społeczne są ogromne, bo tych chorób psychicznych jest coraz więcej. Alarmujemy, że kolejki do lekarzy i do psychologów, psychoterapeutów są ogromne, że właściwie ta opieka, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, cały czas wymaga po pierwsze zasobu ludzkiego i tutaj jest odpowiedź w postaci kształcenia nowych psychologów i psychoterapeutów, a po drugie takiej oferty dla ludzi.
15: Zapotrzebowanie jest bardzo duże i przede wszystkim też musimy popatrzeć na to, że dzisiejszy świat się zmienia i pojawiają się kompletnie nowe wyzwania. Nowe wyzwania, którym trzeba stawić czoło. Dzisiaj nawet zobaczmy tą kwestię pandemii, która wywołała pracę zdalną. Okazuje się, że wiele ludzi na początku jest bardzo zadowolonych pracą zdalną, bo przecież można w tym czasie nie tracić czasu na dojazdy i tym podobne, zrobić wiele różnych rzeczy w domu, trochę nadrobić, ale z czasem obserwuję na przykład moich pacjentów, to często zdarza się tak, że oni zaczynają mieć później jakieś problemy lękowe, kiedy muszą wyjść do ludzi, kiedy trzeba się spotkać w jakimś większym gronie. I sami się tak zastanawiają. Kiedyś wychodziłem do wielu klientów, nie miałem z tym problemu, brylowałem na salonach w cudzysłowie, a dzisiaj zaczynam odczuwać lęk przed takimi spotkaniami. Czyli widzimy, że co chwilę mamy jakieś nowe zjawiska, które się pojawiają. Oczywiście są często też obwarowane takimi założeniami z dawnych lat, nic specjalnego, co się nie zmienia, ale pojawiają się nowe formy, których trzeba byłoby znaleźć jakieś oddziaływanie i pomóc tym osobom.
14: No to też zdrowie psychiczne dzieci tutaj też nie dzieje się dobrze.
15: Wiemy, że ta sfera była dosyć mocno zaniedbana przez wiele lat. Myślę, że teraz to się bardzo mocno zmienia. My też mieliśmy tutaj taką kampanię do studentów Mów o sobie, żeby też nauczyć i mówić o tym, że warto jest zgłaszać swoje problemy, czy to do bliskich, czy to do osób, które wymagają tej pomocy, żeby nie zostawać z tym samemu. I myślę sobie, że też ta działka taka, którą tutaj też mamy zaplanowaną zarówno w formie różnych zajęć, jak i też praktycznych, żeby też wzbogacać i dać tą możliwość zastanowienia się przyszłym absolwentom, czy będą chcieli współpracować z dziećmi i nastolatkami.
14: Tak, bo nikt nas nie uczył głośno mówić o tym, co czujemy, o swoich emocjach. To albo było tak umniejszone, że to jest jakieś użalanie się nad sobą, tak? Albo histeryzowanie. Nie histeryzuj, taki był bardzo częsty komunikat w domu.
15: Tak, takich komunikatów jest wiele. Też nawet czasami osoby, które mi się przyjaźniły, czy są naszymi znajomymi i chcą nam w cudzysłowie pomóc, mówią, no nie przesadzaj, nic się takiego nie stało. I to jest takie, no niby chcemy pomóc, ale w odbiorze tego człowieka to jest umniejszanie jego emocji, jego potrzeb wyrażania tych emocji, a on ma prawo do tego powiedzieć, że to go boli i to jest dla niego problemem. I te sytuacje tutaj są jak najbardziej też, żeby nauczyć też przyszłych absolwentów tego, jak wspomagać też różnych pacjentów, ich uczyć też różnych aspektów w życiu, żeby mogli zadbać o siebie, swój dobrostan i również umieć regulować emocje.
14: To jaki jest program tych studiów? Czego ci studenci będą się mogli nauczyć?
15: Studenci uczą się przede wszystkim standardowej psychologii, tak jak wszędzie. To jest kierunek jednolity, magisterski psychologii, który daje możliwość potem funkcjonowania jako psycholog i dalszego kształcenia. Natomiast jest wzbogacony przede wszystkim o kwestie związane właśnie z tą taką działką trochę neurobiologiczną, z psychogenetyką, z anatomią, to tak na początek, a potem z bardzo dużą liczbą godzin związanych z praktykami oraz z kwestią związaną z takiego trochę kształcenia, jak też kształcimy tutaj lekarzy, czyli w takich ćwiczeniach klinicznych, przy pracy właśnie przy łóżku pacjenta, nie tylko teoretycznie, nie tylko z książek, ale właśnie tak, żeby poznać, jak się realnie pracuje z pacjentem. Właściwie to mamy dwie ścieżki. Mamy i psychologię kliniczną, i psychologię zdrowia. Psychologia kliniczna to jest oczywiście psychologia, ten nurt, który jest związany no głównie tutaj z kwestią i diagnozy psychologicznej, i kwestią różnego rodzaju oddziaływań psychologicznych związanych właśnie z poprawą dobrostanu psychicznego ludzi, ale też właśnie umiejętności takich poruszania się w tej psychopatologii, poruszania się w metodach interwencji, poruszania się w tym takiej zdolności planowania, jak możemy pomóc danemu człowiekowi. Więc to jest taka kwestia właśnie tutaj typowo dla psychologii klinicznej, tak żeby od rozpoznania problemu poprzez zaproponowanie interwencji, a także często potem i tej interwencji przeprowadzenia. Chcemy tutaj właśnie tych naszych adeptów przygotować. Oczywiście wiadomo, że te wszystkie elementy takie związane chociażby z odpowiednią szkołą psychoterapeutyczną, czy potem ze specjalizacją z psychologii klinicznej, która jest taka jakby w cudzysłowie odpowiednikiem różnych specjalizacji medycznych, no to jest potem kwestia podyplomowa do rozwinięcia. Natomiast my przygotujemy tak, żeby ci nasi absolwenci już na starcie mieli tą wiedzę i byli w nią wyposażeni, a także w pewne już umiejętności. Natomiast psychologia zdrowia, no to też jest kwestia właśnie związana z utrzymaniem tego zdrowia, zadbaniem o to zdrowie, profilaktyki, tych rzeczy, które dzisiaj są bardzo, bardzo istotne, na to, co właściwie powinniśmy też zwrócić uwagę, prawda? Lepiej zapobiegać niż leczyć i na pewno to też jest w jakimś kontekście mniej kosztochłonne. I dlatego też oczywiście dla tych osób, które będą bardziej zainteresowane takimi ścieżkami, różnego rodzaju też prowadzeniem kampanii, oddziaływań takich, to też mamy dla nich tą ofertę.
14: Niby prosto, a cały czas mamy z tym problem.
15: No, oczywiście, że tak. No, ciągle, ale myślę sobie, że bardzo dużo już tych kampanii, dużo tych rzeczy się tutaj rozwija i też coraz więcej jest tych możliwości. Natomiast no, ważne jest to, co też my na co kładziemy nacisk, to na to, żeby i też zaczynamy w ogóle takimi zajęciami od evidence-based practice, czyli żeby przede wszystkim przekazać naszym studentom wiedzę, oddziaływania, interwencje, które są oparte na dowodach. Żeby to było zrobione rzetelnie i żeby nasi studenci byli wyposażeni w taką wiedzę, która pozwoli im właśnie w sposób praktyczny, ale oparty na dowodach, na wiedzy prowadzić te interwencje. To są studia, tak jak powiedziałem, jednolite, magisterskie, które dostaliśmy, akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej, więc po tych studiach jak najbardziej nasi absolwenci są magistrami psychologii, spełniają wymogi ustawy i będą mogli ubiegać się zarówno o kwestie związane ze specjalizacją z psychologii klinicznej, jak i dalsze kształcenie w kontekście psychoterapeutycznym. Dlatego, że my jakby pod tym względem to zapewniamy, żeby nasi studenci te wszystkie formalne rzeczy mieli, ale przy okazji też, żeby skończyli taki kierunek, który da im wiele już i umiejętności, i wiedzy.
14: Pierwszy rok, 30 osób. Jakie są plany na potem?
15: Na razie startujemy. To też taki fajny element, że jest to bardzo kameralny kierunek. Myślę, że też dzięki temu będziemy mieli większy kontakt z naszymi studentami, bo myślę, że 30 osób po prostu będziemy wszyscy znali i nikt nie będzie jakiś anonimowy w tym wszystkim. Więc mam nadzieję, że też i nasi studenci włączą się w różne, czy to kwestie naukowe, czy to kwestie właśnie różnych elementów związanych z tymi oddziaływaniami psychoterapeutycznymi czy psychologicznymi, żebyśmy mogli ich do tego jak najbardziej przygotować i żeby mogli potem się rozwijać. Więc liczę na to, że ta kameralność i ten start przyniesie piękne owoce.
7: Edukacja we Wrocławiu.
14: Na miasto uruchomiło program Dobrostan Wrocławskich Studentów, w ramach którego osoby studiujące we Wrocławiu mogą bezpłatnie skorzystać z konsultacji specjalistycznych, badań diagnostycznych oraz edukacji dotyczącej zakażeń przenoszonych drogą płciową. A zakażeń jest coraz więcej. To HIV, kiła, rzeżączka i wirusowe zapalenie wątroby typu B i C. A najwięcej, bo 60% z nich, to osoby poniżej 24 roku życia.
2: Reklama.
16: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
17: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
16: Pieskie życie ma smak!
17: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
18: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
20: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
19: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Po reklamie.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
22: Elo, elo, tu weekendowe Melo. Poka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno. Kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Chas. No to róbcie głośniej.

w weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co Jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama, pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwrocławia.pl.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
5: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Kizo Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem. Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15...
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
21: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
22: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
23: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na Ciebie.
24: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
23: Spotkajmy się w Biedrze.
25: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
26: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
27: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
26: Pieskie życie ma smak!
27: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
28: O reklamie.
2: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
3: Kowboje szykowaliby się na Dzikim Zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Opokaj się, Manu.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

muzyce Armina van Burena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku, jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Bo Media
1: Expert, taniej masz. Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy!
2: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków.

0: Biedronków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 100%. Jak tak, to Allegro.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: W każdą sobotę rusza Soboto Branie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Soboto Branie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
7: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
8: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
7: No dobrze, a taki fajny prezent
8: na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: 3,17. 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki, bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows, teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB, 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
15: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
14: No, tego z Media Expert.
15: No tak.
16: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
24: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
25: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
25: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% opłaty wstępnej.
25: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
25: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
26: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii. A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
9: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
10: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland. W sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk. Do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
14: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych.

0: stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
6: GWM. Go with more.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, dalej
12: masz. Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

Tiesto Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, A-Lock i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.
1: Autopromocja.
2: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Chlebia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
1: Autopromocja. Reklama.
5: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwrocławia.pl.
8: To na złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi. Montaż drzwi sprzedany.
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
11: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
10: BYD. Build your dreams.
12: Nowy rok akademicki na wypasie?
13: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
15: Codziennie.
16: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na BRW.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl.
15: To się opłaca.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
23: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
24: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
25: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
27: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
26: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
27: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
26: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
28: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlo, Xiba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam player meloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Odświeżyłabym za to swój salon.
3: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu,
2: czekaj z wypłatą.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Centrum Handlowe Marino wraca do gry w wielkim stylu. Już 25 i 26 września z okazji reotwarcia. Konkursy, nagrody, tort, Candyland w sobotę Piotrowscy, a w akcji Złoty Przycisk do wygrania iPhone 17 Pro Max, Thermomix, suszarka i odkurzacz Dyson, głośniki i inne nagrody. Zapraszamy do Marino.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
6: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
2: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
1: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
2: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
1: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
3: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield. Westfield.

0: Vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
3: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
2: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
3: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
2: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
4: Odwiedź salon Germas Wrocław przy Strzegomskiej 139.
5: GWM. Go with more.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
10: Praca,
9: szkoła,
10: korki.
9: W Meloradiu mamy dla Ciebie coś lepszego.
10: Od rana dużo pozytywnej energii.
9: I jeszcze fajniejszą muzę.
10: Świeże trendy prosto z sieci.
9: I nową zabawę, w której wreszcie to Ty masz ostatnie słowo.
10: Od poniedziałku do piątku.
9: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
10: Waldek Darłak.
9: Marcin Sikora.
10: I codziennie zrobimy Ci kawę.
8: Autopromocja.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy tę porę roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, K-Trial, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
6: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
5: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
6: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
5: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
7: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
9: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
10: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max, Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie, bardzo proszę, ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Water Match w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Po reklamie. Wow.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was. Dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem setek gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha i David Guetta.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do odmienionego, nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Impwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz, to zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
13: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Porek.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Jak weekend stoi najlepsza muza. Czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fastboy w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15. Czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz. Chętniej coś się zamawia. No a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Meloradio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam. Dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu. A w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryzka w tym

0: ten kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
18: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
19: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
20: Raz, dwa, trzy.
19: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
17: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
21: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy?
23: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny.

i TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę, to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo, ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 u nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
5: Inwar. Wrocław, Wilanowska 2, Rzeszotary koło Legnicy, inwar.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Zapraszamy do odmienionego nowoczesnego salonu BYD Bielany Wrocławskie. BYD Imbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
15: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
16: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
15: Pieskie życie ma smak!
16: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
17: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.
18: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Tobi Romeo i Fly High na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bebe Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

Actual i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać.

0: kot dobrze miał.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Wrocław, Bielany Wrocławskie, ulica Błękitna 1A. Zapraszamy.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapianka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 zł za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUVa Suzuki

0: Vitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Po reklamie.

pochodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gibbs, PZT For Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy coraz bliżej wieczora. To jest Wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Melo Radio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepie. Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy.
15: Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
26: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
25: Pieskie życie ma smak!
26: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: 17. Wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam ta godzina. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Maj w Melo Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Hej, tu IKEA.

0: Issy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
20: Dobra, zdradź sekret.
19: Jaki sekret?
20: No, ten twój patent na zakupy.
19: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
20: Tylko w Modivo?
19: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
20: I co z tym cashbackiem?
19: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
20: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
21: 3, 17, 41.
22: Co tak liczysz?
21: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
22: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11, 15.
24: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
25: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
26: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
27: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: To Pitbull na antenie Melo Radia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: O reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM.
1: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Melo Radio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Daily Wyzwanie. Kongsy Teofil jest London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.
9: I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Pawbic mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie. David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i South Star i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed Dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz, Years and Years the King, za chwilę też Fastboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Meloradio, to jest Before przed Dobrym Melo.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro, łap główne danie nie przegryzka w bim.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W Biforze przed dobrym melo Soku Cream Run Tienklawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego, między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Radio.
1: Pociągę dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo,
8: ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Weź udział w loterii Odkryj Świat Westfield w Westfield Wrocławia. Aż do 23 października graj o vouchery na podróże, lot balonem, elektronikę i ponad 1000 atrakcyjnych nagród. Szczegóły na westfieldwroclawia.pl.
2: Po reklamie.

0: Duży drop nowych hitów w Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Winnow Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The Best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 3, 17, 40...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15...
1: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Wrocław na 97,8 FM.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Mello Radio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie.

0: Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclera. Tuż przedtem Dominik Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej.
1: This is Skytech.

Słuchacie This is SkyTech, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytek, profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić gruby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

słuchaj na 97.8 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe Dobre Melo.

0: news track a state of mass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Autopromocja.
2: Pana deszczyk popaduje.
3: Odsłał Poleszów leje.
2: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
4: No, zdecydowanie nie.
2: Ale na weekendowe melo?
4: Jak najbardziej.
2: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
4: No to umówieni.
2: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.